latest hit to the wisdom of old.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Przełom lata i jesieni to w naszej narodowej tradycji czas dziękczynienia za plony. W całej Polsce odbywają się uroczystości dożynkowe, ogólnokrajowe, regionalne i gminne. Z okazji zbliżających się wielkimi krokami diecezjalnych dożynek, które w najbliższą sobotę odbędą się w Katedrze Łomżyńskiej, nietypową rozmowę poprowadzę dziś z prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, panem Wojciechem Legawcem. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Przeważnie w poranku 7:09 informuje pan o programach wsparcia, terminach naborów i realizowanych wypłatach, a dziś głównym tematem, któremu poświęcimy czas, będą dożynki.
3: Tak, to prawda. Miło i warto porozmawiać czasami trochę o innych tematach. Tym bardziej, że dożynki są ważną sprawą, bo to wyjątkowe święto i okazja, żeby podziękować za plony ziemi oraz za codzienny trud ludzi, którzy swoją pracą zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. To też taki czas wdzięczności i wyrażenia szacunku dla tych wszystkich, którzy niezależnie od warunków i przeciwności dbają o nasze polskie rolnictwo. Jest ono bez wątpienia ważnym elementem naszej gospodarki, a także gwarantem zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji polskiej wsi. Trzeba też podkreślić, że wieś to nie tylko miejsce pracy i życia, ale także wspólnota ludzi, których łączą tradycja, wzajemna pomoc i przywiązanie do ziemi. Dożynkowy chleb jako symbol dostatku i ludzkiej pracy przypomina nam też o szacunku dla rolniczego trudu oraz jak wiele zawdzięczamy tym, którzy każdego dnia pracują, aby tego chleba nikomu nie zabrakło.
2: Dzielenie się dożynkowym chlebem, procesja z wieńcami to tylko przykłady zwyczajów, które są kultywowane przez kolejne pokolenia.
3: To naprawdę piękna tradycja. Odkąd jestem prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a to już 2 lata i 8 miesięcy, jeżdżę po całym kraju i biorę udział w wielu świętach dziękczynienia. Wiem, że w tę sobotę za plony będą dziękować łomżyńscy diecezjalnie i teraz to przede wszystkim do nich chciałbym skierować kilka słów. Czy mogę, pani redaktor?
2: Ależ oczywiście, antena jest do pana dyspozycji.
3: Drogie gospodynie i drodzy gospodarze, przyjmijcie serdeczne podziękowania za wytrwałość, za zaangażowanie i przywiązanie do ziemi. Państwa praca ma znaczenie nie tylko dla rozwoju waszych gospodarstw i rozwoju obszarów wiejskich w waszej okolicy, ale także dla całego społeczeństwa. To dzięki niej na naszych stołach nie brakuje chleba, owoców, warzyw czy mleka, produktów najwyższej jakości. Życzę państwu, tym związanych z ziemią łomżyńską, ale także wszystkim słuchaczom związanych z rolą, zdrowia, pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech ten wkładany w nią trud przynosi spodziewane efekty, a najbliższy rok będzie czasem stabilności, rozwoju i spełnienia życiowych zamierzeń. Niech w państwa domach zawsze goszczą dostatek, zgoda i radość.
2: Dziękuję w imieniu naszych słuchaczy za życzenia. Panie prezesie, trzeba przyznać, że ostatnie lata dobitnie pokazują, jak wymagającym zawodem jest rolnictwo.
3: Powiedziałbym nawet, że bardzo wymagającym. Zmiany klimatyczne, coraz częstsze okresy suszy i występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, niestabilność na rynku oraz rosnące koszty produkcji stawiają przed gospodarstwami nowe rzeczywiście wyzwania. I pomimo tych trudności, polscy rolnicy niezmiennie wykazują się przedsiębiorczością, zdolnością do adaptacji i ogromną determinacją, a my, czyli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którą reprezentuję, jesteśmy właśnie po to, by ich wspierać. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, jaki cel nas łączy. To nowoczesne, silne ekonomicznie i odporne na kryzysy polskie rolnictwo. Wspieramy inwestycje służące rozwojowi gospodarstw, pomagamy młodym rolnikom i podejmujemy działania, które mają zapewnić gospodarstwom większą stabilność finansową. Szybciej i sprawniej niż do tej pory wypłacamy płatności bezpośrednie.
2: Pozwolę sobie zapytać właśnie o to, a mianowicie o zaliczki, które zdaje się już są wypłacane.
3: Można powiedzieć, że akurat w tym przypadku jesteśmy na bakier z tradycją. Wszyscy zdążyli się już przyzwyczaić, że wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich i obszarowych startują w połowie października. Jednak w związku z trudną sytuacją ekonomiczną rolników, a w szczególności skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, pan minister Stefan Krajewski wyszedł z inicjatywą przyspieszenia tego procesu. Dzięki temu 8 września, czyli ponad miesiąc wcześniej niż w minionych latach, rozpoczęliśmy realizację przelewów. Zaliczki wypłacamy na maksymalnym poziomie dopuszczonym przez przepisy unijne. W przypadku płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego jest to do 75% szacowanej kwoty wsparcia i do 85% należnej kwoty, gdy chodzi o tak zwane płatności obszarowe, czyli do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne i zalesieniowe.
2: Mamy jeszcze chwilę, więc wykorzystajmy ją może do poinformowania słuchaczy o naborach z aktualnej oferty agencji.
3: Rzeczywiście jeszcze trwają niektóre nabory, a niektóre będą wkrótce się rozpoczynały. Wciąż mamy nabór skierowany do kół gospodyń wiejskich. Mam nadzieję, że zwiększony budżet pozwoli zaspokoić potrzeby wszystkich zainteresowanych. Oprócz tego do końca września będziemy przyjmować wnioski o wsparcie w ramach nowej interwencji z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Mam tu na myśli rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości poza gospodarstwem. Adresatami tego dofinansowania są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które na obszarach wiejskich zajmują się przetwórstwem i sprzedażą produktów rolnych. Pomoc ta obejmuje obszary konwencjonalne i ekologiczne. Dofinansowanie wynosi od 100 tysięcy złotych do 10 milionów złotych, przy czym refundacja jest od 50 do 60%. Wsparcie to można przeznaczyć m.in. na budowę i modernizację budynków czy zakup sprzętu do przechowywania, sortowania i pakowania. Z kolei do 1 października hodowcy świń mogą ubiegać się o wsparcie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. W tym przypadku dofinansowanie wynosi od 20 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych i mamy do czynienia albo z częściową refundacją do 80%, albo ze stawkami jednostkowymi. Rolnicy dobrze wiedzą, ale przypomnę, że przyznane środki można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę i remont obiektów gospodarskich służących bioasekuracji, czy wykonanie ogrodzeń lub zakup i montaż silosów paszowych.
2: Wszystkie te informacje mogą zrobić wrażenie na osobach niezwiązanych z rolnictwem, a tych z Państwa, którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia z obecnej oferty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zachęcamy także do kontaktu z pracownikami jej najbliższych placówek terenowych. Powiedzmy może jeszcze kilka słów o nadchodzącym naborze.
3: 14 września, czyli już w najbliższy poniedziałek, rusza kolejny znany rolnikom nabór. Dotyczy on dopłat do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. Ten nabór potrwa do 13 października bieżącego roku. Myślę, że warto skorzystać ze zwrotu 70% składki. Do tej pory hodowcy otrzymali z agencji prawie 20 milionów złotych z tego tytułu. Zaznaczam, że to tylko część katalogu wsparcia, o które tej jesieni będzie się można starać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do czego zachęcam i bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panu prezesowi. Po więcej szczegółów odsyłam na stronę agencji.
1: 7:09. To był twój początek dnia.
4: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Ministerstwo Książek.
1: Przeczytałam piękną książkę zaliczaną do klasyki włoskiej literatury współczesnej i bardzo chcę Państwu o niej opowiedzieć. Została zekranizowana w 2002 roku. Rolę główną grała w filmie Sophia Loren. Książka zatytułowana jest Francesca Inunziata. Napisała ją Maria Orsini Natale, a wydało ją w Polsce wydawnictwo Znak Koncept. To opowieść o kobiecej sile, o kaprycznym losie i wielkich wydarzeniach historycznych, które wpływają na codzienność ludzi. Rodzina Franceski pochodzi z gór. Dziadek miał młyn przy wodospadzie i był otoczony kobietami, żoną, córkami i wnuczkami. Młyn dawał im życie bez głodu i nędzy. Wszyscy wytwarzali makaron, pracując wspólnie, susząc go na słońcu i wyrabiając wymyślne kształty. Sprzedawali go w porcie, dyplomatom, marynarzom, właścicielom zajazdów, hoteli czy knajpek. Byli poddanymi króla obojga Sycylii, królestwa Neapolu z dynastii Bourbonów. Cierpieli razem z królem, na którego przeprowadzano zamachy, modlili się do świętych o jego zdrowie, na Piemontczyków, czyli Włochów z północy, patrzyli podejrzliwie. Jeden z dyplomatów pomógł dziadkowi Franceski przeprowadzić się z gór na zbocza pomrukującego Wezuwiusza. Dyplomata był wielkim smakoszem makaronu i chciał mieć do niego bliżej. Przeprowadzka umożliwiła rozwój manufaktury dziadka. Do tego ojciec Franceski, marynarz, który w końcu osiadł przy rodzinie, zaczął kupować prasy i różne urządzenia umożliwiające ograniczenie pracy ludzi. A chodziło o pozbycie się niektórych kłótliwych wiejskich kobiet, gotowych do bitki, wyzwisk i krzyków. Nadszedł rok 1861. Poddani Bourbona szeptali nazwisko Garibaldi, trochę je przekręcając, ale szeptali je ze strachem. Zostali zmuszeni do zjednoczenia, ale nigdy się z tym nie pogodzili. Ani dziadek, ani sama Franceska. Piemontczycy stali się dla nich symbolem siły, przymusu i obcości. Ale to Franceska wprowadziła produkcję ich rodzinnego makaronu na inny poziom, bardziej zmechanizowany, rozwinięty, dający większe możliwości. Franceska urodziła 9 dzieci. I kiedy jedno z nich jest ciężko chore, obiecuje Bogu, że jeśli wyzdrowieje, ona da dom jakiejś sierocie. Tak się dzieje i do domu Franceski trafia nuncjata. Okazuje się, że kilkuletnia dziewczynka ma większą smykałkę do interesów i pracy niż jej własne dzieci. Franceska daje dziewczynce dom, wykształcenie, pracę i posag. Po zjednoczeniu Włoch animozje, chociaż to może zbyt delikatne określenie, wcale nie cichną. Franceska jest wciąż wroga Piemontczykom, a rozwój przemysłowy i rośnięcie w sile ruchu robotniczego stają się zagrożeniem dla jej manufaktury. Jeśli wytwarzanie makaronu będzie możliwe wszędzie, bez tego słońca i bez muśnięcia palcami rzemieślników, to jaką będzie miała przewagę? Leon XIII pisze Rerum Novarum. Biorąc w obronę ludzi pracy, Franceska spiera się o to ze swoim synem, nazywając go pięknoduchem i marzycielem, który nie rozumie życia. Ona je dobrze zna. Zna też gorycz miłości naznaczonej zdradami, hazardem i trwonieniem rodzinnej fortuny, wypracowywanej przecież przez nią. Nuncjata wyrasta na piękną pannę. Oglądają się za nią synowie Franceski i wielu mężczyzn odwiedzających willę. Kiedy nuncjata się wyraźnie zaokrągla, trzeba wydać ją za mąż. Dziewczyna w posagu chce maszyny do makaronu. Do końca życia pozostaje lojalna wobec swojej przybranej matki i jej rodziny. A świat zakończył pierwszą wielką wojnę i gna nad kolejną przepaść. Książka Marii Orsini Natale ma wszystkie cechy dobrej sagi rodzinnej. To naprawdę przepiękna opowieść, poruszająca, przenosząca nas w prawdziwy włoski klimat, nie ten znany z wakacji all inclusive, ale ten ukryty za ludzkimi wierzeniami, obyczajami, przesądami, dążeniami, namiętnościami z włoską codziennością, która pachnie ziemią, owocami, kwiatami, ciepłym powietrzem i makaronem. Franceska Inunziata. Piękna książka wydana przez wydawnictwo Znak Koncept.
0: Ministerstwo Książek.
1: Historia Rzymu jest historią papiestwa, historią świętych Piotra i Pawła, którzy przynieśli tam chrześcijaństwo, pierwszych wspólnot i biskupów Rzymu, którzy raczej musieli liczyć się ze śmiercią i prześladowaniami niż bogactwem i prestiżem. Potem, kiedy chrześcijaństwo stało się religią panujących cesarzy i królów, rola papieży rosła. Papież był nie tylko biskupem Rzymu, przewodnikiem duchowym tysięcy, potem milionów ludzi, ale też rozgrywającym w polityce międzynarodowej. Rzym to miasto grzeszników i świętych. Miasto papieży, czczonych przez wiernych, wyganianych przez władców, którzy akurat sprawowali rządy w Italii. Rzym to miasto, świadek relacji papieży z Napoleonem, Mussolinim, królem i premierami Włoch. świadek potęgi papieństwa, w sensie również politycznym, świadek rozlewania się rewolucyjnych idei, jednoczenia Italii, najazdów wspomnianego Napoleona, rodzenia się faszyzmu i współpracy z Hitlerem, wyzwalania Włoch i bombardowania. W końcu nowoczesności, która sprawia, że Włosi są coraz mniej przywiązani do zasad głoszonych przez Kościół katolicki i jego symbol, biskupa Rzymu. Ale kiedy turecki zamachowiec strzela do papieża, Rzymianie modlą się o jego zdrowie i znów staje się im bliższy. Mimo 70% poparcia dla aborcji, to jeszcze w latach 80., czy kilkuprocentowego uczęszczania na niedzielną mszę świętą, Rzymianie w swoich knajpkach, restauracjach, kawiarniach mają za ladą zdjęcie uśmiechniętego papieża. Jessica Warnberg jest historykiem i badaczką. Napisała książkę, w której opisuje, jak bardzo losy miasta splecione są z papiestwem. Tytuł tej książki to Rzym, miasto Boga, opowieść o świętości i władzy, a wydało ją wydawnictwo Znak. We wstępie autorka pisze, że w sercu historii Rzymu trwają papieże niewzruszeni, chociaż monarchie, dyktatury i imperia odchodziły w niebyt. Siłę autorytetu, która wychodzi od samego Jezusa Chrystusa, szybko dostrzegli świeccy władcy, szukający legitymizacji swoich rządów. W efekcie państwo kościelne ciągnęło się przez cały Półwysep Apeniński. Także potem, kiedy terytorialnie państwo kościelne przestało istnieć, nie zmieniło się pielgrzymowanie rządzących do papieskiego tronu od Mussoliniego aż po Emmanuela Macrona. Jak pisze Jessica Warnberg, chociaż kościół staje się coraz bardziej globalny, jego serce niezmiennie bije w Rzymie. Mit miasta zakorzenia się w kulturze tak bardzo, że jego nazwa staje się synonimem samego katolicyzmu. Mamy tu opowieść o Rzymie cesarskim, podbitym, zjednoczonym, współczesnym, Rzymie pogańskim, wczesnochrześcijańskim, Rzymie papieży walczącym z ideami mogącymi zachwiać posadami chrześcijaństwa, ale też poszukującym dróg dotarcia do człowieka zanurzonego w nowoczesności, ze słabnącą rolą Kościoła. W Rzymie wiara i polityka nigdy nie były rozdzielone. Nie przypominam sobie, żeby ktoś tak pisał o tym mieście, zagłębiając się w jego różne tożsamości splecione nicią tkaną przez biskupów Rzymu. To nie jest prosta historia i oczywista tożsamość. W mieście, w którym było tak wiele idei, wierzeń, przekonań i aspiracji, kolejne warstwy tożsamości nakładały się na siebie. Świetnie wydane i opowiedziane Rzym, miasto Boga, Jessica Warnberg od wydawnictwa Znak.
0: Ministerstwo Książek.

0: Natalia Nykiel, tak jak ty. Na antenie Radia Nadzieja. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słuchają Państwo porannego programu Radia Nadzieja, a wita Państwa bardzo serdecznie Anna Borawska. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami, z Radiem Nadzieja. Rozpoczynacie Państwo ten dzień. Już za chwilę połączymy się z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku, skąd będziemy transmitować mszę świętą. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
2: Była cicha i piękna jak wiosna. Żyła prosto, zwyczajnie, jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła.

Pan Jezus nazywa nas latoroślami. Przez chrzest jesteśmy w Niego wszczepieni. Nie jesteśmy byle kim i byle jakie nie może być nasze życie. Aby jednak wydawać dobre owoce, wciąż musimy czerpać życiodajne soki z krzewu winnego, którym jest Jezus Chrystus. Inaczej nie będziemy mieli życia w sobie. Dobrze, że mamy to szczęście być na mszy świętej. Niech słowa Boże i Komunia Święta będą dla nas źródłem siły, a nade wszystko pokarmem, który zaowocuje w nas dobrem. W dniu dzisiejszym witamy radiosłuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja. Polecamy Was Panu Bogu w tej mszy świętej, Wasze wszelkie troski, kłopoty, choroby. A szczegółowe intencje tej mszy świętej to ksiądz proboszcz modli się za świętej pamięci Jadwigę Leszczyńską Tomaszewską, mszy świętej Gregoriańskiej. Ja modlę się za świętej pamięci Sławomira Chylińskiego. Przeprośmy teraz Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem złożyli najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością, wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Najmilsi moi, strzeżcie się bogochwalstwa, mówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Przypatrzcie się Izraelowi według ciała. Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych? Lecz po cóż to mówię? Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś? Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż nie jesteśmy mocniejsi od Niego? Oto Słowo Boże.

nazwami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się też fig ściernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słów moich słucha i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom, wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki. Oto słowo Pańskie. Zgromadzeni w naszym sanktuarium przed cudownym obliczem Matki Pocieszenia, razem z naszymi radiosłuchaczami Radia Nadzieja, skierujmy do naszego Pana i Boga pokorne modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty Katolicki, aby wsparty mocą Ducha Świętego bronił niestrudzenie depozytu wiary świętej. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzisiejszą uroczystość dożynek diecezjalnych w Łomży z okazji jubileuszu 500-lecia katedry, aby to dziękczynienie umacniało w miłości do ziemi dla pracujących na roli. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby swoje obowiązki na rzecz społeczeństwa traktowali jako służbę. Ciebie prosimy. Módlmy się za zwaśnionych i trwających w niezgodzie. Niech dotknięcie miłości Bożej przemieni ich zatwardziałe serca. Ciebie prosimy. Módlmy się za poszukujących Boga, niech przez świadectwo wierzących odnajdą drogę do Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, których polecamy w tej mszy świętej, za świętej pamięci Jadwigę Leszczyńską, Tomaszewską, polecaną we mszy gregoriańskiej, oraz za świętej pamięci Sławomira Chylińskiego. Niech przez miłosierdzie Boże osiągną chwałę nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu obecnych i za naszych radiosłuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja. Niech każdy z nas wiernie wypełnia wolę Boga i prowadzi życie zgodne z Ewangelią, budując Kościół powszechny. Ciebie prosimy. Ojcze niebieski, Ty pamiętasz o nas słabych i błądzących. Ty znasz nasze potrzeby. Prosimy Cię, przybądź nam z pomocą i obdarz nas swoją łaską przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą wiarę przyobógł Ojciec Wszechmogący. Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, aby tą ofiarą godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze. Przez

co prawdą godne, to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Naprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem i Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O świętej pamięci Jadwidze Leszczyńskiej, Tomaszewskiej i Sławomirze Chylińskim i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłusznie Jego słowom, ośmielamy się mówić.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyje

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw złości zasadzką złego ducha, bądź nam obroną, niech mu rozkaże Bóg, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz Twoim Słowem i Najświętszym Sakramentem. Spraw, niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu, który żyje i króluje na wieki wieku.
1: Amen.
0: Polecajmy Panu Bogu przez Maryję, Matkę Pocieszenia z naszego sanktuarium, intencje dzisiejszej mszy świętej, nasze osobiste intencje, intencje parafian, intencje pielgrzymów, radio słuchacze, radia Nadzieja. Zawierzajmy wszystkich ofiarodawców i fundatorów różnych dzieł rozwijających nasze sanktuarium. Polecajmy osoby starsze i samotne, które przez krzyż choroby nie mogą być z nami. Ofiarujmy Matce Bożej siebie samych, całą rodzinę parafialną i sanktuaryjną. Wybrana przez Ojca Niebieskiego, Matko Boga i nasza, wejrzyj na nas ze swojego tronu łaski i racz przyjąć wszystko, co posiadamy i kim jesteśmy. Oddajemy Ci świątynie nasze, przybytki chwały Trójcy Przynajświętszej i Twojej czci. Ofiarujemy Ci domy nasze, miejsca pracy, odpoczynku i cierpienia. Otocz opieką dzieci i młodzież. Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi. Niechaj znajdzie miejsce w Twoim niepokalanym sercu każda rodzina i każdy człowiek. Strzeż i broń wszystkich, bo jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego i Twoimi. Matko Pocieszenia, Pani Małopolska, prowadź nas drogą przykazań Bożych, a u kresu dni naszych wyjednaj nam łaskę wiecznego zbawienia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami
1: i z Duchem Twoim.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju.

Na radiowym zegarze godzina 7:29. Słuchają Państwo porannego programu Radia Nadzieja. Zakończyliśmy właśnie transmisję mszy świętej z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku. Już za chwilę wysłuchamy utworu Lubelskiej Szkoły Ewangelizacji Miriam Maryjo, Matko Mojego Wezwania. A tuż po tej piosence zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej. Przypominam numery telefonów do naszego studia. 512-123-502 i 512-123-503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: Maryja w Fatimie prosiła dzieci, a przez nie i każdego z nas. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uprosić pokój dla świata i zakończenie wojny. Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On zechce na was zesłać, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażane, oraz jako wyproszenie nawrócenia grzeszników? Duchu Święty, Ty jesteś światłem, którego potrzebuję, by rozpoznać zamiary, jakie Pan Bóg ma wobec mnie. Jesteś mi potrzebny, bym w ogóle zrozumiał, że Pan Bóg pragnie dla mnie największego dobra. Bądź ze mną w tajemnicach radosnych i w życiu Maryi ukazuj mi najlepszy sposób na życie. Módlmy się za nas samych i w intencjach, które nosimy w naszych sercach. Módlmy się za tych, którzy polecali się naszej modlitwie, a także za dzisiejszych jubilatów i solenizantów oraz za wszystkich, którzy łączą się w modlitwie różańcowej razem z Radiem Nadzieja. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o wypełnienie woli Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o wiarę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o nadzieję. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Maryi. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Przyjąć wolę Boga, zaufać i pójść za Nim, podporządkowując swoje życie. Wiemy, że to nie jest wcale łatwe. Bardziej byśmy chcieli, by to Bóg podporządkował się naszej woli i spełniał to, o co Go prosimy. Maryjo, naucz nas poddawać się woli Boga. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

0: Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg za płać błogosławionego dnia z Panem Bogiem.
0: Serdecznie Pani dziękuję. Pani Mario, również pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wtedy Maria rzekła: wielbi dusza moja Pana. Wielbić Boga za to, co od Niego otrzymujemy, nawet w sytuacji, kiedy do końca tego nie rozumiemy. Maryjo, naucz nas ufać Bogu. Zapraszam. Zapraszam.
2: Dobry. Ojcze nasz, któryś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony

0: Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
1: Serdecznie Pani dziękuję, Pani Teresa. Również pozdrawiam i życzę błogosławionej soboty z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Oto zwiastuję Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Bóg posłał swojego Syna na świat, aby nas zbawił. Posłannictwo Mesjasza to wykupienie ludzkości spod władzy szatana. Maryjo, naucz nas radości bycia z Bogiem.

0: Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem.
0: Jeszcze raz serdecznie Pani dziękuję, Pani Tereso. Pozdrawiam. Niech dobry Bóg Pani błogosławi. Z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Z Ewangelii według świętego Łukasza. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga. Bóg realizuje swój plan, zachowując zwyczajne prawa. Bóg nie łamie prawa, ale je wypełnia i nas zachęca do takiej samej postawy. Maryjo, naucz nas wypełniać Boże prawo. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Bolesne i niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Serdeczny Bóg zapłać za połączenie z Panem Bogiem. Modliła się Irena.
0: Bardzo Pani dziękuję, Pani Ireno. I również pozdrawiam i życzę błogosławionej soboty z Panem Bogiem. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Bóg przysłuchuje się i zadaje pytania. To wyraz wielkiej pokory i szacunku dla tych, którzy prowadzili dyskusję w świątyni jerozolimskiej. Dziś tak bardzo brakuje szacunku dla wiedzy i rozmówcy. Maryjo, naucz nas wsłuchiwać się w głos Boga i zadawać Mu pytania.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zapraszam.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego, pokoju w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać jeszcze raz błogosławieństwo. Błogosławionego dnia sobotniego i niedzielnego też, także i nocy. Bóg zapłaci.
0: Jeszcze raz serdecznie Pani dziękuję, Pani Mario. Pozdrawiam, błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Niech dobry Bóg Pani błogosławi i strzeże. Z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
0: Serdecznie dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, którzy łączyli się dzisiaj w modlitwie różańcowej, a szczególnie dziękuję osobom, które odmawiały różaniec na antenie Radia Nadzieja, a były to pani Maria, pani Teresa i pani Irena. Szczęść Boże, Bóg zapłać, błogosławionego dnia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Modlitwa różańcowa.
1: A to jest sobotni poranek z Radiem Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze 3 minuty po godzinie 8. Już teraz zaśpiewa nam Fabisz swój utwór Dzień. A tuż po tej piosence zapraszam na Słowo Życia, czyli fragment dzisiejszej Ewangelii z komentarzem biblisty księdza Jana Krupki.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło.
2: Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Drzewo i jego owocowanie. Owocowanie jest zależne od tego, w jakim środowisku dane drzewo rośnie, czy ma właściwe, potrzebne dla siebie warunki nasłonecznienia, ciepła, odpowiednią ilość wody, odpowiednie składniki mineralne w glebie, ale też będzie uzależniony od wysiłku ogrodnika, sadownika, człowieka, który pracuje przy tym drzewie i stara się o to, by ten plon był jak największy i jak najpiękniejszy. Ta myśl jest punktem odniesienia dla refleksji naszej o ludzkim owocowaniu, owocowaniu każdego z nas. Bóg bowiem pragnie, byśmy przynosili owoc w naszym życiu, abyśmy po prostu korzystali z talentów, którymi On nas obdarza. Abyśmy się troszczyli o pomnażanie dobra, którym Bóg nas obdarza. Uczniowie Jezusa w Wieczerniku usłyszeli słowa: przeznaczyłem was na to, abyście szli i by owoc przynosili, i byście owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. I także powinniśmy te słowa usłyszeć jako słowa skierowane do nas. A słysząc słowa Jezusa o tym dobrym i złym owocu, spróbujmy pomyśleć, jaki jest ten nasz owoc życia. Na ile staramy się o to, by to owocowanie było dobre, aby to, co otrzymaliśmy od Boga, było przez nas właściwie wykorzystane. Na ile staramy się, by nasze życie było wypełnione owocem, i to owocem dobrym. Obyśmy byli tymi, których Jezus porównuje do dobrego drzewa, które wydaje dobre owoce.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
3: Po reklamie.

To jest poranny program Radia Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze już prawie 12 minut po godzinie 8. Na naszej antenie zaśpiewa teraz Wiola Brzezińska, a tuż po tej piosence zapraszam na Fakty Tygodnia, czyli przegląd najważniejszych informacji z Łomży i okolic.

0: Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja. Zapraszamy Państwa na Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja, które przedstawi
1: Anna Borawska.
0: Oto skrót najważniejszych wydarzeń mijających dni.
1: Samorząd województwa mazowieckiego doceni najbardziej zaangażowanych wolontariuszy i liderów społecznych z regionu. Do końca września można zgłaszać kandydatury w 16. edycji konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Chcemy nagrodzić tych, którzy zmieniają Mazowsze na lepsze, podkreślił marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: No w takim dojrzałym państwie, w którym społeczeństwo jest traktowane podmiotowo, właśnie te elementy samopomocowe, te elementy też takiej, powiedziałbym, solidarności międzyludzkiej są bardzo ważne, bo jest szereg środowisk, w którym się trudno żyje i wtedy obecność tych wolontariuszy, czy to wobec starszych, czy osób wykluczonych, jest po prostu niezbędna. Ten konkurs to jest tylko takim sposobem na promocję i podziękowanie tym ludziom za ich poświęcenie, ale tak naprawdę największym podziękowaniem jest wdzięczność tych, którym oni pomagają.
1: O szczegółach konkursu mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
3: Samorząd Województwa Mazowieckiego szuka najlepszych wolontariuszy. Do 30 września czekamy na zgłoszenie wolontariuszy młodzieży, wolontariat dorosłych, wolontariat seniorów, ale także nagroda dla mieszkańca Mazowsza. To ważne, żebyśmy w naszym programie Mazowieckie Barwy Wolontariatu nagradzali wolontariuszy, ale także liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i na rzecz mieszkańców. Chcemy uhonorować tych najlepszych, więc zachęcamy bardzo serdecznie do zgłaszania.
1: Kandydatów mogą zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, podmioty realizujące program wolontariatu pracowniczego czy osoby, które korzystają z pomocy wolontariuszy i sami wolontariusze. Zgłaszający może zaproponować maksymalnie 3 kandydatów. Co ważne, nie można zgłosić się samodzielnie. Nie wykluczam, ale też nie potwierdzam. Tak na naszej antenie wójt gminy Łomża Piotr Kłys odpowiedział na pytanie, czy będzie kandydował na prezydenta Łomży. Takie głosy pojawiają się w przestrzeni publicznej od dłuższego czasu. Wójt tych informacji nie potwierdził, ale i nie zdementował.
4: Też słyszałem. Tak, to, że się pojawiają, to prawda. To też słyszałem.
5: Takie głosy są, ale czy jest w tym chociaż ziarenko prawdy? Czy pan ma takie aspiracje, takie ambicje?
4: No zobaczymy, panie redaktorze. Cieszę się, że takie głosy się pojawiają. To oznacza, że moja ciężka praca oraz zespołu, który ze mną jest doceniana. A o całą resztę to proszę nie pytać. To czas pokaże.
5: Czyli niczego pan nie wyklucza?
4: Nie wykluczam, ale też nie potwierdzam.
1: Przypomnijmy, że wybory samorządowe odbędą się w 2029 roku.
0: To są Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Ze względu na fatalny stan techniczny od ponad roku był zamknięty, a wcześniej komfort przejazdu po nim pozostawiał wiele do życzenia. To już jednak przeszłość. Od poniedziałku most w Podosiu jest oficjalnie przejezdny, a jego wygląd zmienił się nie do poznania. Starosta łomżyński Lech Szabłowski cieszył się, że most jest już przejezdny, a utrudnienia przeszły do historii.
6: W szczególności to było uciążliwe dla rolników, którzy tutaj mają pola po jednej stronie, po drugiej stronie tego cieku wodnego. No wiadomo, że to jest czas. Wiadomo, że to są pieniądze, koszty związane z dojeżdżaniem do pól, ale również była to duża uciążliwość dla gminy, dla pana wójta, dlatego że autobusy dowożące uczniów do szkoły w Miastkowie też musiały jeździć tymi drogami objazdowymi. Cieszę się, że udało się tę inwestycję zrealizować, bo w wyniku awarii musieliśmy, można powiedzieć, że z dnia na dzień ten most zamknąć. Udało się w miarę szybko przygotować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie pozwolenia.
1: Ten most wymagał pilnego remontu i sam się kiedyś o tym przekonałem, wspominał wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski.
7: To była bardzo kluczowa inwestycja. Tak jak ja wcześniej wspomniałem, początek kadencji dostałem prezent, czyli decyzję o zamknięciu mostu. I to był dla nas, dla samorządu, ale również dla mieszkańców ogromny problem. Nieopodal mam też łąkę, na którą często tutaj przyjeżdżam. Taką sytuację, takie zdarzenie, że właśnie w tym miejscu, w którym stoimy, zgubiłem maszynę rolniczą, zgubiłem pług. Mieszkańcy pomogli. Teraz mam nadzieję, że bezpiecznie będzie można się poruszać.
1: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek podkreślił, że ukończona inwestycja to przykład dobrej współpracy rządu i samorządu.
8: Rządowy Fundusz Wspierania Dróg Lokalnych, do tego pieniądze Starostwa Powiatowego, gminy Miastkowo, wszystko fajne, dobre partnerstwo, do tego wojewoda podlaski oczywiście, który partycypuje w tych pieniądzach rządowych. No myślę, że to jest bardzo potrzebna inwestycja, która pomaga mieszkańcom w funkcjonowaniu, bo przerwana droga przez drogę powiatową w miejscowości, która ją przepoławia, to naprawdę nienormalna rzecz, a dzisiaj już mamy wszystko w tej chwili pod kontrolą.
1: Mieszkańcy Podosia w rozmowie z Radiem Nadzieja cieszyli się z nowego mostu, ale wspominali też, że remontu wymaga żwirowa droga, która wiedzie przez miejscowość.
9: Czy ten most był potrzebny?
10: No, bardzo był potrzebny. No, żeby go trzeba było nagrać przed remontem, to wcale rowerem nie można było przejechać. Teraz widać, jakie sprzęty przejeżdżają. No super, no. Chcielibyśmy, żeby taka nawierzchnia była i przez Wiesiarz do następnej gminy Śniadowo. Ten odcinek żwirowany, co masakra. No. W tych czasach takich dróg już nie ma.
11: Droga jak najbardziej potrzebna jest droga przez wieś.
12: I potrzebujemy bardzo drogi, tyle jest teraz, jak już mamy most, to chcemy teraz asfaltu przez wieś. Bo jeszcze jeżdżą duże ciągniki, jest straszliwy jeden tuman. Każdy się śpieszy, bo tam z daleka mają z innych wiosek. Tutaj też pola na Podosiu. Nawet nikt nikogo nie widzi. Jest tylko jeden tuman przez to wieś.
1: Łączny koszt remontu wyniósł 1 900 000 zł. 500 tysięcy złotych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast po 700 tysięcy złotych solidarnie wyłożyły powiat łomżyński i gmina Miastkowo. A to Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wracamy już po przerwie muzycznej, a zaśpiewa nam zespół Dżem. W życiu piękne są tylko chwile.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Ruszył kolejny nabór wniosków o stypendia za wyniki w nauce skierowany do uczniów i uczennic szkół zawodowych województwa podlaskiego. Wsparcie finansowe czeka na tych, którzy nie tylko wykażą się dobrą średnią, ale także będą się wyróżniać podczas przedmiotów zawodowych. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym wyjaśnił, jakie wymagania muszą spełniać podlascy uczniowie, by otrzymać stypendium.
2: Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli ocenę bardzo dobrą. Jest to niezwykle ważny instrument, który wspiera naszych uczniów w szkołach zawodowych. Nam również zależy na tym, aby tych uczniów w szkołach zawodowych było jak najwięcej, ponieważ te szkoły dzięki funduszom europejskim mają wspaniałe centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i pozwalają naszym młodym mieszkańcom uzyskać zawód, który będzie im pozwalał w sposób pełny satysfakcji realizować się w dorosłym życiu.
1: O szczegółach programu stypendialnego mówił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Hubert Ostapowicz.
3: Nabór uruchomiliśmy właśnie przed chwilą. Termin składania wniosków upływa z końcem miesiąca. Wnioski składane są do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Stypendia są za wyniki w nauce w szczególności, ale one są też po coś. Mamy do czynienia z pewną transakcją wiązaną. Podpisujemy umowę z młodym człowiekiem, uczniem, uczennicą szkoły zawodowej. Wypłacamy te stypendium, ale w ratach. Najpierw jest to połowa kwoty, a później za opracowanie pewnych rozwiązań, za pracę indywidualną bądź zbiorową, za zaangażowanie wypłacimy kolejną część.
1: W dwóch wcześniejszych naborach przyznano prawie 1400 stypendiów, których łączna wartość wyniosła 8,5 miliona złotych. Co najmniej 32 700 uczniów szkół podstawowych oraz szkół prowadzących kształcenie zawodowe zostanie objętych nowym projektem pod tytułem Popularyzacja Szkolnictwa Zawodowego w Województwie Podlaskim, w ramach którego swoje kompetencje będą mogli również podnieść doradcy zawodowi i nauczyciele. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk podkreślił, że trzeba propagować możliwość nauki zawodu wśród uczniów zastanawiających się nad wyborem swojej ścieżki.
4: My zawsze staramy się wskazywać, że wartością i taką perspektywą na swoje dorosłe życie jest kształcenie zawodowe. 15 lat temu Ministerstwo Edukacji prowadziło taki projekt właśnie związany z promocją kształcenia zawodowego pod hasłem Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru. Minęło kilkanaście lat i my dzisiaj znowuż musimy podejmować działania, które pokazują, że szkoła zawodowa, szkoła branżowa, technikum nie jest szkołą drugiego wyboru.
1: Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Agnieszka Dudzińska przypomniała, iż projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
5: Ponieważ to nasi pracodawcy potrzebują pracowników kształcących się właśnie w technikach, w szkołach branżowych. Chciałabym serdecznie zachęcić tych uczniów i szkoły, żeby skorzystały z tego programu, który dzisiaj inicjujemy, a więc popularyzacji kształcenia zawodowego, bo działania są naprawdę ciekawie przewidziane, są to projekty kompleksowe i warto skorzystać. Zapraszam serdecznie.
1: Założenia projektu obejmują rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych oraz wdrażanie strategii promocji szkół zawodowych w 50 placówkach. Realizacja potrwa do 2029 roku, a łączna wartość projektu to 19 900 000 zł, z czego niemal 18 milionów to unijne dofinansowanie. 6 przyjętych automatów do gry oraz 28-latek z zarzutami z kodeksu karnego skarbowego. To bilans działań funkcjonariuszy służby celno-skarbowej, którzy zlikwidowali nielegalny salon gier w Łomży. O szczegółach kontroli opowiada młodszy rewident Marcin Tracikowski z zespołu prasowego Podlaskiej KAS.
6: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z łomżyńskiej KAS skontrolowali w Łomży lokal, w którym według ustaleń mundurowych urządzane były nielegalne gry hazardowe. W wyniku kontroli lokalu wyposażonego w systemy monitoringu służącego do selekcji klientów zabezpieczono 6 automatów do gier, 3600 zł oraz 2 smartfony. Na miejscu kontroli zastano 28-latka, który obsługiwał lokal z automatami. Mężczyzna usłyszał zarzut pomocnictwa w urządzaniu gier hazardowych wbrew przepisom. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 3.
1: Oprócz sankcji karnych osobom urządzającym nielegalne gry hazardowe grozi kara pieniężna 100 tysięcy złotych za każdy nielegalny automat.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Sezon grzybowy w pełni. Wielu Polaków ruszyło do lasów na poszukiwania prawdziwków, borowików i kani. Zajęci grzybobraniem, nieraz jednak zapominamy o zasadach bezpieczeństwa, co kończy się zaginięciem grzybiarzy. Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa podczas długiego pobytu w lesie, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
7: Szczególny apel kierujemy do rodzin, seniorów, a także osób mających problemy ze zdrowiem bądź pamięcią. Wyposażenie bliskiej osoby w zegarek albo zawieszkę z lokalizatorem GPS może ułatwić jej szybkie odnalezienie i uratować życie. O bezpieczeństwo podczas grzybobrania należy zadbać jeszcze przed wyjściem z domu. Jeżeli wybieramy się do lasu, poinformujmy bliską osobę, dokąd się udajemy i o której godzinie planujemy wrócić. W miarę możliwości nie wybierajmy się na grzyby samotnie.
1: Wybierając się na grzybobranie, nie zostawiajmy telefonu w domu. Podczas każdej wyprawy należy mieć przy sobie w pełni naładowany telefon komórkowy. Może on okazać się niezbędny w sytuacji zagrożenia bądź zagubienia. Warto zabrać również ze sobą latarkę, wodę, niewielki zapas jedzenia, a także odzież dostosowaną do warunków pogodowych. Przestrzegajmy zasad obowiązujących na terenach leśnych. Stosujmy się do oznaczeń i regulaminów. Nie wchodźmy na obszary objęte zakazem wstępu.
7: Podczas każdej wyprawy należy mieć przy sobie w pełni naładowany telefon komórkowy. Może on okazać się niezbędny w sytuacji zagrożenia bądź zagubienia. Warto zabrać również ze sobą latarkę, wodę, niewielki zapas jedzenia, a także odzież dostosowaną do warunków pogodowych. Przestrzegajmy zasad obowiązujących na terenach leśnych. Stosujmy się do oznaczeń i regulaminów. Nie wchodźmy na obszary objęte zakazem wstępu.
1: Podkreślał nadkomisarz Tomasz Żerański. W sytuacji zgubienia w lesie najważniejsze, abyśmy zachowali spokój. W razie konieczności nie zwlekajmy z poinformowaniem numeru alarmowego 112. Pamiętajmy, że udane grzybobranie to nie tylko koszyk pełen grzybów, ale przede wszystkim bezpieczny powrót do domu. A to Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wracamy już po piosence, a zaśpiewa nam teraz Dua Lipa.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokazał statystyki dotyczące emerytur wypłacanych w województwie podlaskim. Jak się okazuje, najbogatszy emeryt w regionie może liczyć na ponad 27 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Taka kwota nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie prawie 6 dekad na rynku pracy. O szczegółach mówi Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.
2: 27 579 zł brutto miesięcznie otrzymuje emeryt z Białegostoku. To najwyższa emerytura wypłacana w naszym województwie. Na tak wysokie świadczenie pracował przez 57 lat, a na emeryturę przeszedł w wieku 73 lat. Rekordzistą otrzymującym najwyższą emeryturę wypłacaną w regionie jest mężczyzna. W naszym województwie są jednak także inne osoby, których świadczenia przekraczają 20 tysięcy zł miesięcznie. Druga najwyższa emerytura w Podlaskiem to ponad 24 600 zł brutto miesięcznie, a kolejna to 24 tysiące złotych.
1: Aby otrzymać tak pokaźną emeryturę, należy pracować dłużej niż inni oraz płacić wysokie składki.
2: Na przeciwległym biegunie są świadczenia wynoszące zaledwie kilka groszy. Najniższa emerytura gwarantowana, która od marca wynosi 1978,49 zł brutto, nie jest bowiem minimalnym świadczeniem,

0: PKS Nova wzmacnia swoją flotę. Samorządowy przewoźnik należący do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pozyskał 14 elektrycznych autobusów, które będą kursowały na drogach regionu. Członek zarządu województwa Jacek Piorunek cieszył się, że nowe władze spółki wzmacniają jej pozycję.
1: Mamy dwóch nowych prezesów w tej chwili, fachowców, którzy wzięli stery w swoje ręce. No i pierwsza sprawa to oczywiście te dwa projekty złożone do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, gdzie pozyskaliśmy prawie 48 milionów złotych. Efektem było właśnie zakup 14 autobusów do bazy PKS, zeroemisyjnych, elektrycznych, w pełni wyposażonych, myślę, że spełniających warunki naprawdę XXI wieku.
0: Na coraz lepszą współpracę ze spółką zwracał także uwagę wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
2: Dla mnie najważniejsze jest to, że od wielu lat prosiliśmy spółkę, aby poprawiała tabór. Niestety mieliśmy takie przypadki, że te autobusy czasami stawały na trasie, wtedy mieliśmy kłopot z dowożeniem dzieci do szkół. Teraz ten tabór, który jeździ na naszej umowie, a więc w gminie Łomża, w gminie Nowogród, w gminie Zbójna czy w Rudkach, to te autobusy już naprawdę są dobre.
0: Dyrektor operacyjny i prokurent PKS Nowa Adam Byglewski mówił o tym, że spółka chce zwiększać udział elektrycznych pojazdów w całości swojej floty.
3: Te nowe elektryki wyjadą na trasy zaplanowane już 2 lata temu. Wewnętrznie nazywamy je trasami cuprowskimi, dlatego że pieniądze na ten projekt otrzymaliśmy z Centrum Unijnych Środków Transportowych. W skrócie CUPT to będzie 8 tras. Bo na niektórych są 3, na niektórych są 2 autobusy. Łącznie dysponujemy w tej chwili 14 autobusami elektrycznymi. W planach i w projekcie z tak zwanego projektu RPO dostaniemy jeszcze 12 elektrycznych autobusów i 11 ładowarek.
0: Przewodniczący Związku Zawodowego Kierowców RP w Łomży Jarosław Chiliński zapewniał, że współpraca związkowców z obecnym zarządem jest dużo lepsza niż z jego poprzednikami.
4: Zmienił się zarząd. Przede wszystkim zmienił się zarząd. Pan Adam prowadził swoją firmę transportową kilkadziesiąt lat. Prezes zarządu, pan Wojtek Sinicki, podobnie prowadzi swoją firmę transportową. I ci panowie mają duże doświadczenie. Jesteśmy przekonani, że doprowadzą tę firmę naprawdę do wyniku finansowego na plus. Idzie ku dobremu, współpracuje i mam nadzieję, że ta współpraca będzie przebiegała jeszcze lepiej.
0: PKS Nowa planuje także budowę nowej bazy w gminie Łomża, która ma obsługiwać subregion łomżyński. Aby do tego doszło, spółka musi jednak sprzedać dotychczasową działkę. W październiku poznamy wynik ogłoszonego w tej sprawie przetargu.
5: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
0: Kolejne wsparcie dla klubów sportowych z budżetu województwa podlaskiego. Tym razem środki finansowe na realizację zadań publicznych w drugim półroczu otrzymało 8 klubów z powiatów łomżyńskiego, zambrowskiego, grajewskiego i kolneńskiego. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek mówił o zasadach wsparcia dla klubów.
1: Zorganizowaliśmy 2 konkursy dla klubów funkcjonujących w naszym województwie i teraz rozstrzygnęliśmy drugi konkurs. Dzięki naszym finansom może trenować młodzież, mogą opłacić trenera, mogą finansować też infrastrukturę, w zależności kto na co wydaje te pieniądze. Oczywiście wiele tych klubów ma też innych sponsorów, też dofinansowują powiaty i gminy, ale ten udział samorządu województwa podlaskiego jest znaczny i doceniany.
0: Prezes KS Śniadową, który prowadzi 2 sekcje sportowe, Piotr Dryka, podkreślał, że bez dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego prowadzenie klubu byłoby bardzo trudne.
6: Dla naszego skądinąd małego klubu, chociaż jest to dwusekcyjny klub sportowy, od jakiegoś czasu jest piłka nożna i siatkówka. Bez tego dofinansowania funkcjonowanie by było naprawdę ciężkie. Z roku na rok coraz ciężej jest zdobywać środki od sponsorów. Te dofinansowanie jest przeznaczone na bieżące funkcjonowanie klubu, czyli wyjazdy, wynagrodzenia trenerów, infrastruktura. Bez tego nie byłoby to możliwe.
0: Wliczając ŁKS Łomża, który już wcześniej podpisał umowę dotacyjną, w drugiej edycji tegorocznego konkursu kluby z subregionu łomżyńskiego otrzymały 690 tysięcy złotych dofinansowania. A to fakty tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wracamy już po piosence, a zaśpiewa nam teraz zespół Mysłowic, Sprzedawcy Marzeń.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Uwaga na oszustów finansowych, którzy grasują w mediach społecznościowych, gdzie czyhają na nasze oszczędności. Boleśnie przekonała się o tym 69-latka z powiatu łomżyńskiego, która łącznie przekazała oszustom 140 tysięcy złotych. Jak mówi Urszula Brulińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, poszkodowana zgłosiła się na komendę w ubiegłą środę.
2: Kobieta poinformowała policjantów, że pod koniec ubiegłego roku za pośrednictwem internetu znalazła atrakcyjną ofertę proponującą szybki i łatwy zysk bez wychodzenia z domu. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego po kilku dniach skontaktował się z nią telefonicznie mężczyzna podający się za pracownika biura inwestycyjnego i przedstawił jej ofertę inwestycji w akcje znanej firmy paliwowej, po czym niemal natychmiast namówił ją do wykonania pierwszego przelewu w kwocie 700 zł, co też kobieta zrobiła.
1: Po kilku dniach zadzwonił do niej inny mężczyzna. Przedstawił się jako analityk giełdowy i zaoferował pomoc w otwieraniu i zamykaniu transakcji.
2: 69-latka postępowała zgodnie z jego instrukcjami. Kobieta podczas rozmów telefonicznych cały czas informowana była o wciąż rosnących zyskach. W trakcie kolejnych rozmów mężczyzna podający się właśnie za analityka polecił 69-latce zwiększenie częstotliwości i zwiększenie kwot tych wpłat. Proponowane działania miały pomóc w większym i szybszym zysku. Kobieta ślepo wierząc rozmówcom wzięła kredyt w banku, aby móc dalej inwestować. Coraz to większe kwoty wpłacała poprzez wpłatomaty lub przekazem pocztowym na podawane przez analityków konta.
1: W środę kobieta usłyszała wreszcie, że może wypłacić rzekomo zgromadzone 78 tysięcy dolarów. Aby tego dokonać, musiała jednak najpierw opłacić podatek w wysokości 19 tysięcy złotych. Dopiero gdy 69-latka udała się do banku, by wystąpić o kolejną pożyczkę, zrozumiała, że padła ofiarą oszustwa. 1,5-kilometrowy fragment drogi powiatowej na odcinku ulic 11 listopada i Miastkowskiej w Nowogrodzie zostaną rozbudowane. Co więcej, całość kosztów inwestycji, czyli 13 700 000 zł, pokryje Ministerstwo Infrastruktury. Starosta łomżyński Lech Szabłowski mówił o znaczeniu drogi, która zostanie wyremontowana.
3: Ulica Miastkowska i ulica 11 listopada, tutaj przebiegające przez miasto Nowogród, można powiedzieć, że taki szkielet drogowy samego miasteczka. Jeśli chodzi o drogi powiatowe, zakres robót to 1550 metrów, ale wchodzimy również z tą inwestycją w dwie drogi wojewódzkie. Przebudowujemy rondo na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką przebiegającą tutaj przez Nowogród. Oprócz tego będzie wybudowana również odcinek ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej.
1: Zakres prac będzie bardzo szeroki.
3: Jezdnia o szerokości 7 metrów, obciążenie ruchem KR5, czyli bardzo, bardzo nośna droga. Cała infrastruktura podziemna będzie przebudowana, czyli sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna również, sieć energetyczna. Będą wybudowane nowe chodniki, nowe ścieżki rowerowe. To, co najważniejsze, to estetyka, dobra komunikacja, bezpieczna komunikacja, ale również, czy może w szczególności, odwodnienie dużej części Nowogrodu poprzez właśnie budowanie kanalizacji deszczowej.
1: Wykonawcą przebudowy drogi będzie firma BIT Projekt. Inwestycja ma zostać zakończona do listopada 2027 roku.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Szybka kolej z Białegostoku do Ełku coraz bliżej realizacji. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podpisał pozwolenie na budowę ostatniego z trzech odcinków tej linii, który liczy 36 kilometrów, zaczyna się pod Knyszynem, a kończy pod Osowcem. Wojewoda przypomniał, że odcinek wpisuje się w koncepcję Rail Baltica, czyli transportowej kolei mogącej zintegrować Polskę z państwami bałtyckimi.
4: W listopadzie zeszłego roku została wydana decyzja lokalizacyjna, a dziś podpisuje pozwolenie na budowę. Tak jak w przypadku pozostałych odcinków, zakres robót budowlanych to przede wszystkim kompleksowa przebudowa układu torowego, budowa drugiego toru, które mają na celu dostosowanie geometrii układu do ruchu pociągów pasażerskich, które będą podróżowały z prędkością do 200 km na godzinę, a także pociągów towarowych, które będą mogły przemieszczać się z prędkością 120 km na godzinę.
1: Poseł Krzysztof Truskolaski podkreślił, że rozwój kolei w województwie podlaskim jest coraz lepiej widoczny.
5: Mamy nowoczesny dworzec w Białymstoku. Kolejne dworce są w budowie, między innymi już niedługo w Łapach czy Augustowie. Mamy szybką kolej między Białymstokiem a Czyżewem, 200 km i od Czyżewa do Warszawy Wschodniej 160 km na godzinę i już pracujemy nad tym, żeby również na tym odcinku pociągi mogły jeździć 200 km na godzinę. A teraz kolejny etap, połączenie województwa podlaskiego z Warmią i Mazurami, ale tak naprawdę połączenie Białegostoku szybkim połączeniem do Suwałk i aż do Litwy.
1: Prace mają zakończyć się w 2029 roku. Dzięki inwestycji powstanie także 5 nowych mostów kolejowych, 9 wiaduktów drogowych oraz 6 kolejowych. A my do faktów tygodnia wrócimy już po przerwie muzycznej. Zaśpiewa nam teraz zespół One Republic Someday.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Co z nową bazą PKS Nowa w regionie łomżyńskim? Okazuje się, że spółka pozyskała już grunt pod inwestycję w gminie Łomża. Aby znaleźć środki na budowę, musi jednak sprzedać dotychczasową bazę przy Alei Piłsudskiego 88 w Łomży. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek cieszył się z dobrej współpracy spółki z gminą Łomża.
2: Mamy już kupiony grunt niedaleko Łomży w kierunku Podgórza, właśnie w gminie Łomża, i tam będziemy budować nową bazę PKS-u odpowiednią właśnie do nowoczesnych autobusów. To jest właśnie obszar dobrej współpracy pomiędzy samorządem województwa a gminą Łomża, gdzie gmina Łomża naprawdę się rewelacyjnie otwiera na to. Cały czas służy pomocą. Nowy teren pozyskany dzięki gminie Łomża. To też niższe stawki związane z opodatkowaniem. I dlatego PKS chętnie sięga do gminy Łomża. Myślę, że to jest dobrze dla ziemi łomżyńskiej.
1: Prokurent PKS Nowa Adam Byglewski wierzy, że rozpisany na 2 października przetarg na sprzedaż łomżyńskiej działki spółki zakończy się sprzedażą dotychczasowego gruntu.
3: Znamy potrzeby biznesu łomżyńskiego i wiemy, że nasza działka jest bardzo atrakcyjna. Nam zależy na tym, żeby wybudować jak najszybciej na terenie gminy Łomża baza, która będzie odpowiadała i wyglądem, i takim bytowym elementem socjalnym potrzebom dzisiejszego dnia. My nie możemy siedzieć w obiekcie, w którym ostatni budynek został wybudowany w 1982 roku. Wszyscy wiemy, jak wyglądają te stare bazy PKS-u. Białystok już się przepoczwarzył, ma ładny dworzec, ma ładne zaplecze warsztatowo-socjalne i chcemy, żeby to było tutaj.
1: To drugi przetarg na łomżyńską działkę PKS-u. Ten ubiegłoroczny zakończył się niepowodzeniem, gdyż nie zgłosił się żaden oferent. Udało się z kolei sprzedać bazy w Zambrowie i Wysokiem Mazowieckim. Grający w piłkarskiej A-klasie gminny klub sportowy Stawiski otrzymał 20 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa podlaskiego na realizację zadania publicznego promocja kultury fizycznej i sportu w województwie podlaskim. Prezes GKS-u Dariusz Żach podkreślał, że dla tak małego klubu to ogromna pomoc.
4: Dziękuję za wsparcie finansowe dla naszego klubu. Żeby nie te wsparcie, to te kluby nasze by nie istniały. Duży to jest zastrzyk pieniędzy dla klubów takich jak my na przykład, które są małymi miejscowościami. Na przykład większe miejscowości mają większe tam wsparcia, większe wydatki różne z różnych źródeł, a wiemy w tych czasach trudnych o sponsorów jest ciężko.
1: GKS Stawiski został założony w 2008 roku. Piłkarze ze Stawisk rozpoczęli zmagania w nowym sezonie A-klasy od 2 pewnych zwycięstw. Najpierw wygrali w Goniądzu z Biebrzą 3-1, a potem rozbili u siebie drużynę lidera Łomża 8-1.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Ten weekend można spędzić kreatywnie i twórczo. Muzeum Skansen Kurpiowski imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie ponownie zaprasza na spotkanie z cyklu Soboty i Niedziele z twórcami ludowymi. Tym razem uczestnicy poznają tajniki tradycyjnego haftu myszynieckiego. Warsztaty poprowadzi twórczyni ludowa Halina Pokora z Wykrotu. Zachęca do udziału kierownik działu upowszechniania i edukacji Ewa Białczak.
5: Nie trzeba umieć haftować. Wystarczy trochę chęci, cierpliwości i ciekawości, bo wszystkiego będzie można nauczyć się na miejscu, krok po kroku. Świetna okazja, żeby nie tylko zobaczyć kurpiowskie rękodzieło, ale samemu spróbować je stworzyć. Przyjdźcie do nas, usiądźcie przy wspólnym stole, weźcie igłę i nić do ręki i spędźcie z nami kilka godzin w prawdziwym kurpiowskim klimacie.
1: Dzisiejsze zajęcia skierowane są do dzieci, natomiast dzień później, czyli jutro, dla dorosłych. Spotkania odbędą się w godzinach od 14 do 17. Udział jest bezpłatny, obowiązują zapisy.
0: To były fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
6: Zapraszamy na reklamy.
7: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
8: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
6: Po reklamie.
0: Weekend w dobrym nastroju.

Razem z Radiem Nadzieja w weekend wkraczamy tanecznym krokiem, a dzisiaj mamy sobotę, to 12 dzień września 2026 roku. To 255 dzień tego roku, a do końca 2026 roku pozostało już tylko 110 dni. Imieniny obchodzi dzisiaj Maria i Gwidon. Dzisiaj obchodzimy również Światowy Dzień Pierwszej Pomocy oraz Święto Wojsk Lądowych. W Kościele Katolickim wspominamy dzisiaj Najświętsze Imię Maryi, Najświętszej Maryi Panny Piekarskiej oraz Świętego Gwidona z Anderlecht. Dzisiejsze przysłowie to: jeśli wrzesień będzie ciepły i suchy, pewno październik nie oszczędzi pluchy. Słońce wzeszło dzisiaj o godzinie 6 i zajdzie o godzinie 18:55, a zatem dzień będzie trwał 12 godzin i 55 minut. Dzisiejszy dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia roku o 5 godzin i 23 minuty, ale jest też krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny i 3 minuty. Jutrzejszy dzień będzie krótszy od dzisiejszego już o 4 minuty. A to jest poranek z Radiem Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze 8 minut po godzinie 9, a zaśpiewa nam teraz zespół Demono. Prosto w serce.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
1: Po reklamie.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: To jest weekend w dobrym nastroju, bo z radiem Nadzieja na naszym radiowym zegarze 12 minut po godzinie 9. Już za chwilę na naszej antenie zaśpiewa Andrea Bocelli Time to say goodbye. Ale my jeszcze się z Państwem nie żegnamy, bo zapraszamy bardzo serdecznie na Salon Dziennikarski, czyli dyskusje i komentarze do najważniejszych wydarzeń społecznych, politycznych, gospodarczych mijającego tygodnia.

0: Koniec rozmów o sporcie, które przed chwilą toczyły się w tym studio. Teraz polityka. Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Salon dziennikarski, audycję przygotowujemy z Radiem Warszawa 106.2 na Mazowszu. Polecamy. Witam gości w tym wydaniu. Bartłomiej Graczak, Radio Warszawa i Przekanał, kanał YouTube'owy. Dzień dobry, gratuluję świetnych wyników.
1: Dzięki.
0: Kanału YouTube'owego. Marek Grabowski, socjolog, komentator, Fundacja Mamy i Taty, pracownia Social Changes. Witam cię, Marku. Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej, placówka polskości, proszę Państwa, w przestrzeni, która...
2: Pytania na 1 września do prezydent Gdańska. Dlaczego nie pyta niemieckich dyplomatów o szczegóły zbrodni na polskich pocztowcach? To pytanie co roku powinno być powtarzane.
0: I dziękuję, Marku, że zadajesz. I Piotr Semka na łączach. Piotrze, witam cię serdecznie. Tygodnik do rzeczy, komentator, publicysta.
3: Dzień dobry i przy okazji, czy Państwo wiecie, że prowadzący skończył niedawno pół wieku?
1: Wiemy.
3: Chyba naszej programie nie gratulowaliśmy dotąd tak.
0: Dziękuję, dziękuję za życzenia, proszę Państwa, dziękuję. Piękny wiek, nie poddajemy się.
3: To nie jest byle co.
0: To nie jest byle co, walczymy, ale są też powody do bycia dumnym, zadowolonym, do przodu. Słuchajcie, rozpocznę, może Was zaskoczę, ale wpis twitterowy. Mariusz Gierszewski, jeden z dziennikarzy głównego nurtu, bardzo proszę o ten wpis, ja go przeczytam. Proszę Państwa, wczoraj gorąca atmosfera, informacja o mobilizacji, pisze tak: co wiemy, postawiono w stan gotowości oddział prewencji z Nowej Iwicznej, funkcjonariusze usłyszeli, że mają ochraniać Trybunał Konstytucyjny, przed TK rano skromne siły, pojawiają się spekulacje, że dziać się może w zupełnie innym miejscu. Trochę takie informacje jak pewnie ze stanu wojennego dzwoniono do zaprzyjaźnionych dziennikarzy, gdzie dzisiaj uderzą. Jeszcze jedna scenka, proszę Państwa. Pan marszałek Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, podano informację, że miał być zatrzymany. Nie był zatrzymany, zamieścił pozdrowienia z meczu. Ostatecznie go nie zatrzymano, a jego Motor Lubin przegrał z Legią 3-2. No i mamy takie informacje. I jeszcze zobaczmy wczoraj obrazki przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Siłowe przejęcie, proszę Państwa, instytucji, wymiana zamków. Minister Sprawiedliwości ogłasza, że jest nowy rektor, lekceważy przy tym opinie prawne, regulacje prawne. To wszystko jest oczywiście bardzo skomplikowane, ale to co istotne, policja rozstrzyga o tym, kto w Polsce jest legalnym gospodarzem instytucji. Policja, a nie prawo, a nie sądy. I tak to wszystko, proszę Państwa, wygląda. Przyzwyczajamy się powoli do tej przemocy. Przyzwyczajamy się do tego, że za chwilę uderzą, być może w Trybunał. Są takie głosy, że to, co się dzieje przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, to jest przygotowanie przed przejęciem Trybunału. Badają reakcję opinii publicznej, badają, na ile mogą sobie pozwolić. Ćwiczą też techniczne scenariusze. Marku.
4: Tak, no dla mnie ta sytuacja związana z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości jest faktycznie szokująca, dlatego, że zostały złamane wszelkie możliwe zasady. Pamiętajmy, rektor jest osobą niezależną, jest osobą utytułowaną, jest człowiekiem, który no myślę, że ma olbrzymie osiągnięcia w swojej dziedzinie, jakim jest prawo. I to, że rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, pan profesor, jest niewygodny dla środowiska Platformy Obywatelskiej, no tylko świadczy źle o tej platformie, tak?
0: Znaczy, Marku, ale oni jakby jak liberałowie w latach 90. przeczesywali Polskę, żeby znaleźć jakąś instytucję do sprywatyzowania, tak teraz no przeczesują tak, Polskę, jest, ale, gdzie tu jeszcze jakieś łupy instytucjonalne
4: znaleźć? Ale moim zdaniem tutaj słusznie zauważyłeś, że jest to przygotowanie do ataku głównego, jakim będzie ataka na Trybunał, bo musimy sobie zdawać sprawę, co oznacza siłowe przyjęcie Trybunału. Znaczy, po pierwsze, może być tak, że będą dwa Trybunały, czyli już mamy kompletny rozkład państwa, no bo z dwoma ten. Po drugie, to będzie na pewno atak na prezydenta Karola Nawrockiego, na Sąd Najwyższy, czyli te stwierdzenia, które silni razem jakoś tam ciągle podrzucają.
0: Przełożą na pseudoprawo, tak? Na pseudorozstrzygnięcia prawne.
4: Tak. I myślę, że to, co teraz obserwujemy, oczywiście dla zwykłego widza to nie jest jakiś taki temat, który by się wydawał ważny, no bo co tam oznacza jakaś akademia, ale musimy sobie uświadomić, że to jest temat kluczowy, to jest w ogóle jeden z najważniejszych tematów, być może tego tygodnia.
0: Marek Formela, Marku.
2: No, usunięcie rektora w takim trybie jest jednak wydarzeniem, które pokazuje opresyjny charakter tej władzy i to w takim bezpośrednim, bardzo czytelnym przekazie. Tu nikt nie może mieć wątpliwości, że chodzi o politykę, a nie chodzi o uczelnię. I ja się też skłaniam ku tej tezie, że to są takie próby w różnych miejscach, na bocznych frontach, na bocznych odcinkach, gdy władza sprawdza, jak daleko może się posunąć, bo tak naprawdę zamiarem głównym jest przejęcie Trybunału Konstytucyjnego.
0: A później media. A później media.
2: Media
0: jeszcze.
2: Już częściowo też są atakowane. Raz mocniej, raz słabiej. Jedne mocniej, drugie słabiej. Generalnie zajmujemy się imponderabiliami życia społeczno-politycznego, nie zajmujemy się istotą. I to jest moim zdaniem też duży sukces Tuska, że odwrócił uwagę od realnych problemów polskiej gospodarki, życia społecznego,
4: bezrobocia,
2: które rośnie, zapaści w służbie zdrowia, właśnie
0: rozkładu
2: systemu.
0: Ale też Maków wpycha opozycję w taką trochę egzotyzację, bo ci posłowie, łącznie z panem prezesem Kaczyńskim, muszą tam chodzić, muszą bronić, przekaz merytoryczny ginie. To też jest taka pułapka
2: to jest
0: sytuacyjna.
2: Ta filozofia, którą kiedyś Guy Debord opisał o demokracji spektaklu, o społeczeństwie spektaklu. I Tusk prowokuje spektakle, które pokazują opozycję, jak zauważyłeś, w słabym kontekście, w takiej szarpaninie, w takiej utarce. Odbiera to czas i możliwości twardej dyskusji.
4: Pytanie do was, czy w tej utarce nie powinien brać udziału drugi garnitur? A niekoniecznie pierwszy.
2: To jest dobre pytanie
4: taktyczne.
2: O zakres o sposób komunikacji.
0: Bartłomiej Graczak.
1: Ja się zastanawiam w ostatnich godzinach, dniach, na ile to będzie rezonowało społecznie, na ile zmobilizuje opozycyjny elektorat. Na razie tej emocji zbytnio nie widzę, ale chciałbym Państwu powiedzieć jednak o innej sprawie trochę, bo odeszła Izabela Majewska, 67-letnia emerytka z Torunia, która była, mówiąc kolokwialnie, ciągana po sądach, po prokuraturze za wpis na temat Jerzego Owsiaka. To jest pani Iza. No i tak sobie myślę, że...
2: Pani Basia wcześniej.
1: I myślę sobie, że jak tak te emocje społeczne są uciszone, to spójrzmy na konsekwencje. Ja nie chcę tak jeden do jednego przypisywać konsekwencji, ale myślę, że pani Izabela miała ostatnio trudne miesiące i to już się długo ciągnęło. Mogło to wpłynąć na jej zdrowie.
0: No tak, no najście policji o 6 rano, w 2 dni dostała zarzuty, prawda, za wpis gin człeku. No tak. W oczywisty sposób.
1: I to są moje zdaniem
0: co najwyżej na upomnienie dzielnicowego.
2: No. A to fraza literacka jest
1: poza tym. Państwa, o czym dzisiaj mówimy w przypadku Akademii czy Trybunału.
0: Tak, Piotrze, jak ty patrzysz na tę sytuację? Czy to jest przygotowanie, sprawdzenie bojem przed rozprawą z Trybunałem Konstytucyjnym i być może z innymi instytucjami?
3: No, dokładnie 47 lat temu, na tydzień przed stanem wojennym, władza urządziła demonstracyjną pacyfikację Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa. To było wysłanie sygnału, że bierzemy się do fizycznej rozprawy. I bardzo wiele osób, tych tchórzliwych, tych, które wówczas wahały się między poparciem Solidarności a władzy, odczytało ten sygnał tak, że przygotowało się już psychicznie do kapitulacji w momencie rozpoczęcia stanu wojennego. I ta demonstracja, to oni musieli wiedzieć, że będą transmitować stację Republika i wasza stacja, jest podobnym manewrem. To znaczy, to jest sygnał, który ja zdefiniowałem w krótkim twicie tak. Możemy przywalić, może dziś, może jutro, może pojutrze, ale to my wybierzemy moment w uderzenia, a wy miejcie to w tyle głowy. I to jest typowa taktyka terroru takiego. Jeżeli w celi, gdzie rządzi Grypsera, wszyscy więźniowie są steroryzowani przez najsilniejszego osiłka, to nie dlatego, że on ciągle kogoś bije. Dlatego, że on wykorzystuje świadomość, że w każdej chwili może znęcać się nad wybraną ofiarą. I to siła tego typu osiłka w tym wypadku, Donalda Tuska, co tu można mówić, przecież to on decyduje o takich sprawach, a nie jakiś tam żurek, który jest na tyle nieinteligentny, że nawet nie jest w stanie w wywiadzie w studiu powiedzieć, czy szef Zondagy to jest świadkiem, oskarżonym, podejrzanym, czy coś. Nie, to jest Donald Tusk, to jest operacja Donalda Tuska. Każdy, kto zresztą zna styl Donalda Tuska, wie, jak bardzo lubi on stopniować tego typu napięcie. I to, co jest najbardziej przerażające, to głosy rozmaitych publicystów, którzy żerują tego typu taktykę.
0: To jest bez żadnych wątpliwości. To jest, który... Piotrze, ale Piotrze, tu też jest ten element policji, która no, za rządów Prawa i Sprawiedliwości uciekała od tak zwanej polityki, gdzie pieprz rośnie i właśnie nie podejmowała nawet oczywistych działań, takich zabezpieczeń. No, podam przykład szturmowania kościołów. No, to była bierność policji, a była przecież tam przemoc. Co więcej, jedyną osobą chyba skazaną za sprawę atakowania kościołów będzie Robert Bąkiewicz. A teraz ta policja,
3: no... bronił. Mogę dokończyć?
0: Proszę.
3: Donald Tusk bazuje na absolutnej bierności środowiska prawniczego. Wczoraj ze wzruszeniem widziałem tylko pana profesora Ryszarda Piotrowskiego, który komentował to głos tonem najwyższego wzburzenia. Wszystkie te rady prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wrocławskiego, które takim nadętym oburzeniem reagowały na to, co ich niepokoiło w czasie rządów PiSu, teraz milczą.
0: Milczą, to prawda. Słuchajcie, ale jeszcze jest tak...
3: Jeżeli... A jeszcze jeden najbardziej wredny styl, który prezentuje Rzeczpospolita, to jest, no, Donald Tusk teraz nie ma wyboru w sprawie Trybunału. Jeżeli tego nie zrobi, to wykaże swoją
0: słabość. O Jaruzelskim też mówiono, że...
3: Niby obserwowanie z boku sytuacji jest de facto sankcjonowaniem używania przemocy policyjnej do rozwiązywania problemów.
0: Dziękuję, Piotrze. Słuchajcie, to jeszcze taka drobna scenka może, ale pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która jest przecież w tym rządzie ministrem i ona ma przesłuchania. Miała 3,5-godzinne przesłuchanie w sprawie 700 zł zwrotu VAT z czasów, kiedy była ambasadorem w Moskwie. Krótka wypowiedź pani minister.
5: Wygląda to źle i jest mi niezwykle ciężko, chociaż bardzo bym chciała uwierzyć, że nie ma tam żadnego tła politycznego i żadnego politycznego podtekstu. To w świetle całej tej sytuacji naprawdę bardzo ciężko w to uwierzyć. Bezdyskusyjnie jestem tą polityczką, ministrą rządu, przewodniczącą partii koalicyjnej, która wychodzi przed szereg, różne rzeczy oczekuje i stanęłam w wielu sprawach po stronie ludzi, w sprawie krótkiego najmu, w sprawie mieszkań, ceny mieszkań spadają, a jak wiadomo wielu bogatych...
0: Pani minister Pełczyńska-Nałęcz, to też taka drobna represja, prawda? Takie no właśnie, że nawet swoich koalicjantów. No, ja się zastanawiam, kiedy oni się obudzą, że tego będzie więcej.
1: Tak,
0: no.
1: Nie tylko błotem obrzucają przeciwników politycznych. Widzimy, jak chcą wrabiać całą polską prawicę w aferę Zonda Krypto chociażby, ale też szukają takich spraw u swoich koalicjantów, by ich ustawić. No, pani Pełczyńska-Nałęcz musiała przedstawić prokuraturze dowody na to, że była ambasadorem w Moskwie. No, są zdjęcia w internecie, jak przybija się kieliszkiem z Władimirem Putinem. No chyba powinno być wystarczające.
0: Ktoś tę sprawę prowadzi, jakiś prokurator. 3,5 godziny, to jest dzień jego pracy,
2: to
0: prawda?
2: To jest pytanie głównie raczej do Urzędu Skarbowego. 700 zł, mówimy o ewentualnym wykroczeniu, które się zresztą przedawniło, bo to już tyle lat upłynęło, więc mamy do czynienia z klarowną represją polityczną, która jest podgrzewana tylko po to, żeby koalicjanta, który nie ma ochrony immunitetowej, bo pani przecież Pełczyńska-Nałęcz nie jest posłem, więc bardzo jest łatwą ofiarą każdej represji.
0: Marek Grabowski.
4: Czy jest mi jakoś bardzo szkoda pani Pełczyńskiej-Nałęcz?
2: Choć trochę.
4: Dlatego, że było tyle spraw, przesłuchań ludzi uczciwych, które trwały nie 3 godziny, tylko po kilkanaście godzin i te sprawy nadal się toczą, że szczerze mówiąc...
0: Tutaj Bartek bardzo słusznie zwrócił uwagę, że to są realne koszty, proszę państwa, życia ludzi. No ksiądz Olszewski, prawda?
4: No tak, no.
0: Pani świętej pamięci Barbara Skrzypek.
1: Urzędniczki ministerstwa.
0: Urzędniczki ministerstwa. No, a są ludzie, których życie przeorano, a którzy o tym nie mówią, no żeby sobie nie stygmatyzować.
4: w dużej mierze i całe środowiska, które zniszczono. Także no myślę, że po prostu pani Pełczyńska doświadczyła minimalnej opresji ze strony
2: nieuprzejmości.
4: Dlatego, że jeżeli tam te 700 zł wisiała, no to niech je odda. No. Myślę, że skoro prokuratura się tym zajęła, no to być może coś
0: ona by chętnie oddała te 700 zł, byle zamknąć sprawę. Proszę państwa, tak myślę, sprawa Zondy Krypto nadal żyje. No, wygląda na to, że to rzeczywiście jest taka operacja, z którą Donald Tusk wiąże olbrzymie nadzieje. Kolejny raz atakował, tym razem pana szefa kancelarii prezydenta, ministra Zbigniewa Boguckiego.
6: Poprawka do tego artykułu, która powołując się na prawa i wolności konstytucyjne, próbowała wyrzucić ten artykuł. Znaczy tak go zmienić, aby nie można było blokować, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli polskich. Pan Kral, lider przedsięwzięcia Zonda Krypto, domagał się tego typu rozstrzygnięcia, a zostało ono zgłoszone przez ministra Boguckiego.
0: Dlaczego sądzę, że tego będzie więcej? Bo proszę państwa, to jest zła wiadomość, smutna wiadomość. Wydaje się, że ta operacja przynosi Donaldowi Tuskowi korzyści polityczne. Spójrzmy na sondaż, to jest sondaż ośrodka Ibris, proszę państwa. Marek Grabowski macha ręką. No i widzimy, że Platformie rośnie. Prawo i Sprawiedliwość z lekkim spadkiem. Konfederacja 15. Konfederacja Korony ze spadkiem. To kolejny sondaż, który pokazuje, że ta formacja chyba lekko traci. I jeszcze Centrum Badania Opinii Społecznej. Też najnowszy sondaż to jest, proszę państwa, no tutaj 10-punktowa przewaga Platformy nad Prawem i Sprawiedliwością. Ale co ciekawe, Konfederacja bardzo blisko PiSu, 19-18%. No i wzrosło też Donaldowi Tuskowi zaufanie i spadła nieufność, więc Marku, sądzę, że tego będzie więcej.
4: Nie,
0: prawda?
4: Oczywiście, że będzie więcej, natomiast są dwa pytania. Po pierwsze, liczba poszkodowanych w Zonda Krypto to nie jest liczba, która poraża. Po drugie, większość ludzi, którzy...
0: Ale on zyskuje z kryminalizacji
4: poprzez... Poczekaj, daj mi dokończyć. Po drugie, tak naprawdę temat kryptowalut jest trochę magic dla większości ludzi. I jakby to, że ktoś zyskał, stracił, to jest tak naprawdę dla większości społeczeństwa, która w ogóle nie wie, czym są kryptowaluty. Może rozumieją słowo krypto albo słowo waluty, ale niekoniecznie to połączenie. I nie patrzy na to z góry, tak? Tylko po prostu patrzy realnie, jak jest. To jest trochę temat, który jest nadal...
0: No ale mówi mafia, tak, wpływy, ale... powoływali się przestępstwa, pieniądze.
4: I moim zdaniem jeden z posłów, już nie pamiętam właśnie który, z opozycji chyba wczoraj wrzucił, za dużo jest tych wszystkich tweetów, ciężko już zapamiętać te wszystkie nazwiska, wrzucił, że przydałaby się komisja sejmowa i szczerze mówiąc jestem za. Niech byłaby komisja sejmowa, która by to wyjaśniła, dlatego że widzimy tą przepychankę z dwóch stron, przerzucanie się argumentami, na co zgodził się premier Tusk, na co być może zgodziła się prawica, jakie tam były układy. I chyba trzeba to po prostu wyczyścić komisją sejmową. Te komisje w dużej mierze jednak się przez lata sprawdzały. I uważam, że tak, trzeba oczyścić to pole.
0: Nawet jak będą straty.
4: Bartłomiej Graczyk.
1: Ale Donald Tusk się nie zgodzi na komisję śledczą, bo dopóki to prokuratura
0: on kontroluje sytuację
1: na tym boisku. Rozgrywa jak może, wysyłając poszczególnym mediom skrawki materiału.
0: Może zatrzymywać na
1: przykład. Fakt, który może powinien bardziej być eksponowany w mediach, powiedzmy, opozycyjnych. Pani Magdalena Gwóźdź, marzec 2024, na konferencji sponsorowanej przez Zonda Krypto, to jest małżonka Przemysłu Władysława Krala wraz z innymi uczestnikami z rządu, dziennikarze TVP Info, prowadzący różne panele dyskusyjne, i ona mówi o tym, że jest w bieżącym kontakcie z urzędnikami Ministerstwa Finansów, opowiada o współpracy Zonda Krypto. Zonda Krypto przeprowadzała szkolenia urzędników urzędów skarbowych, prokuratorów, także chyba policji były jakieś szkolenia. Jeden z prokuratorów w ogóle zaczął pracę w Zonda Krypto. To nie jest tak, że nagle coś wybuchło. Zonda Krypto była spółką, która funkcjonowała w obiegu wiele lat i współpracowała, można powiedzieć,
0: no tak, ale jeżeli oni ją
1: rządem
0: prowadzili i mają dowody, czy mają poszlaki na powoływanie się na wpływy, to mogą tego użyć. Mogą tego użyć.
1: No czy użyją? No na razie szukają tylko i wyłącznie haków na polską prawicę, tak?
0: To prawda. Marek Formela.
2: To jest bardzo ważna okoliczność. Też uważam, że ona nie została dostatecznie dobrze wyeksponowana, dlatego że także w trakcie tego panelu, tej dyskusji, pani Gwóźdź mówiła o rentowności operacji kapitałowych w Zonda Krypto, o 11% przychodów, które gwarantuje ten system. To po pierwsze, czyli związki tej władzy, obecnej władzy, władzy Donalda Tuska są bardzo ścisłe i wymagają zbadania, czy w trybie komisji sejmowej, być może tak, skoro prokuratura w sposób, no, można nią manipulować, tak? Jest to bardzo łatwa jako organ wykonawczy władzy państwowej. Jeśli chodzi w ogóle o ten, to Marek ma według mnie głęboką rację, że to jest obszar, który umyka świadomości wielu Polaków, wielu obywateli, bo to był hazard, na który się decydowali ci, którzy chcieli szybciej zarobić, lepiej zarobić, którzy trochę jak przy Amber Gold uważali, że są drogi na skróty, że w obrocie kapitałowym zdarzają się cuda, zdarzają się fajerwerki, i ci poszkodowani tak trochę jak na giełdzie, no przegrali to, co zainwestowali, więc...
0: Ale Marku, jakbyś odpowiedział na pytanie, od kiedy pan Kral jakby grał z władzą? Bo jakby to, że oni na przykład próbowali jeszcze w październiku 2025 roku, jeszcze próbowali w telewizję w Polsce 24 w to wciągnąć.
2: No to
0: my się nie daliśmy. W listopadzie poszły przelewy na fundację Zbigniewa Ziobry,
2: początek,
0: prawda?
2: A może to był właśnie początek tej gry?
0: Tak jakby było utytłaj, okej, okay, padasz, tak, giniesz, tak, ale tak. Utytłaj maksymalnie wielu.
2: A będziesz znajdował się pod dyskretną...
0: Wyjedziesz sobie spokojnie do Izraela, tak. Przesłuchamy cię zdalnie.
2: Będziesz składał zeznania, o których nie wiadomo, czy są zeznania świadka, tak, czy podejrzanego, czy one są objęte klauzulą odpowiedzialności karnej.
4: No to też jest nauka, no niestety również dla środowiska konserwatywnego, że po pewne pieniądze się nie sięga.
2: Tak,
4: po prostu.
2: Tak, tak.
0: No tak, ale to na przykład w sprawie pana Piesiewicza w PKOL-u sytuacja była taka, że najpierw się instytucje odcina od normalnego finansowania, no, ze spółek Skarbu Państwa, które są naturalnym sponsorem polskiego ruchu olimpijskiego. Nóż przy szyi, facet desperacko szuka wyjścia z sytuacji, znajduje, a potem się to wykorzystuje przeciwko niemu. No.
1: A Robert Korzeniowski już czeka,
0: podniósł. Piotrze, jak ty patrzysz na tę sprawę Zonda Krypto? Czy Donald Tusk, mając korzyści polityczne, będzie tym rzeczywiście grał, znaczy będzie grał długo, ale czy może grać do wyborów? O!
3: Nie, no, to po pierwsze, no jednak na szczęście już przytoczyłem tą właśnie sytuację, której Renata Grochal w telewizji publicznej zapytała ministra Żurka, czy szef Zonda Krypto jest oskarżonym, świadkiem czy podejrzanym, i nie był w stanie powiedzieć, więc na szczęście zła wiadomość jest taka, że Donald Tusk sięga po osoby bez sumienia. A pozytywna jest taka, że te osoby bardzo często są idiotami. Ale oczywiście gdzieś pomiędzy tymi dwoma wektorami Tusk i tak zyskuje tą rentę. Zresztą proszę zauważyć, jak przeprowadzana jest taka operacja. Pierw przeprowadza się bardzo efektowną operację propagandową, a potem któraś z mediów przyjaznych Tuskowi zadaje takie niewinne pytanko. No, kto według ciebie najbardziej jest tam winny w sprawie Zonda Krypto? I potem triumfalny pod tytułem większość tam wywiadowanych uważa, że PiS jest najbardziej umoczony i tak dalej. Więc jesteśmy świadkami coraz bardziej

0: są coraz bardziej wyrafinowane operacje. I niestety to nie jest tak, że Donald Tusk nie uczy się na poprzednich swoich wpadkach. I jeszcze jedna uwaga. Słusznie podejrzewacie moim zdaniem, że pani Pełczyńska-Nałęcz jest karnie ścigana, ale zauważcie, jak dobrze zadziałało to śledztwo w sprawie dyplomu na wrocławskiej prywatnej uczelni w wypadku Hołowni. Hołownia zagłosował za wyborem nowego członka Trybunału Konstytucyjnego, mimo że wcześniej głosił, że nie mogą politycy wchodzić do Trybunału Konstytucyjnego. I być może dostanie nagrodę pocieszenia, bo już znowu się mówi, że być może będzie ambasadorem w Watykanie. Więc to, jak Hołownia został już takim pieskiem, którego można zagwizdać i leci do nogi pana, jest dobrym przykładem, jak bardzo ta koalicja jest związana rozmaitymi hakami. To jest bardzo...
1: To prawda. Bardzo dziękuję ci, Piotrze. Bartłomiej Graczak jeszcze.
2: Redaktor Semka mówi o tym, że być może były groźby w stosunku do Krala. Ja podczas forum ekonomicznego w Karpaczu usłyszałem od jednego z posłów opozycji, że rzeczywiście takie groźby były formułowane i grożono nawet tym, że rodzinie coś może się stać Przemysława Krala. Więc to są takie informacje, wiadomo, gdzieś tam kuluarowe, ale od posła opozycji.
1: Jeszcze pytanie do was, słuchajcie, bo może jeszcze raz pokażemy te sondaże. Z nich jednak wynika, że i to nawet była taka prognoza Onetu, czy jakaś taka analiza Onetu była, że tutaj Tusk właśnie ma te swoje sukcesiki, tam się czasem pochwali jakimś sondażem, ale generalnie to zmierza w stronę większości prawicowej. Czy ona stworzy sprawny rząd, to jest inne pytanie.
2: Najważniejsze.
1: To prawda, czy to jest Grzegorz możliwe. Braun będzie w rządzie, bo bez niego to może być trudne, a może on ma ten szczyt za sobą notowań.
3: W przypadku Tuska sprawa zonda krypto jest tratwą ratunkową na rok wyborczy, dlatego że nie ma żadnych pozytywnych efektów jego rządów. Mamy katastrofę budżetu państwa, mamy katastrofę w służbie zdrowia, mamy nieopanowany zupełnie brak pomysłu na opanowanie sytuacji na rynku energii.
1: A rynek mamy zalewanie Polski migracją.
3: Mamy zalewanie Polski migracją i Donald Tusk...
2: Rekordowo wysokie paliwo, ceny paliwa.
3: Tak, Donald Tusk
1: będzie 5,19 za pół litra, Marku. 5,19 za pół litra będzie.
3: 5,19 za pół... Jeden Tusk będzie za... Tak, tak. Waluta jeden Tusk, 5,19.
1: A jeszcze tam się dzieje na Bliskim Wschodzie. Oj, ta benzyna może być pod 15 za chwilę.
3: Dynamika tam jest bardzo duża, więc Tusk będzie... Też wyciąga wnioski ze sprawy Amber Gold, czyli sprawy własnego rządu, z tej Solidarności Liny na gdańskim lotnisku, z tym uwikłaniem, które Platforma wtedy było doświadczeniem politycznym Platformy. I dzisiaj, kiedy zonda krypto tak naprawdę jest doświadczeniem politycznym Platformy, nie w tym sensie, w jakim próbuje się obwinić Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej konserwatystów, ale to podczas rządów instytucjonalnych Donalda Tuska pojawiały się wszystkie te informacje, które wskazywały na błędy, czy też niedomagania, czy też oszustwa tego systemu kolejnej piramidy. Były interwencje rządu estońskiego, były informacje ze służb. To wszystko razem jakby czekało, było zbierane jako rodzaj nowego pocisku politycznego. To Tusk umie robić. To jest
1: Marku, czy będzie ta większość prawicowa?
4: No to jest dobre pytanie. Moim
1: zdaniem w tym programie oczekujemy odpowiedzi.
4: Ja tutaj kompletnie nie zgadzam się z tymi sondażami, bo jeszcze sondaż, który realizowałem tydzień temu, pokazywał, że PiS miał 25%. Teraz przygotowuję kolejny sondaż. Wyniki powinny być pod koniec tygodnia. Natomiast przeskok z 25 na 17 wydaje się kompletnie...
1: Na 19, no.
4: No, w jednych 17, drugich 19. Nierealny. I myślę, że jest po prostu ustawiony. To tak powiem, mamy... nawet szczerze przejrzałem przed audycją sobie Excel i zastanawiałem się, co trzeba zrobić, żeby ten PiS miał 17%. I poza wpisaniem ręcznym 17, to nie widzę takiej możliwości. Operujemy na podobnych danych.
1: Piotrze, jeszcze króciutko do ciebie pytanie, ale króciutko proszę odpowiedź. Czy będzie ta większość prawicowa?
0: To jest bardzo poważny dylemat, bo mieliśmy w tym tygodniu incydent z Grzegorzem Braunem, który młotem rozbijał pomnik ukraiński na uroczysku koło chyba Chrubieszowa.

0: Grzegorz Braun w żaden sposób nie wyłagadza swojego działania. Dalej posługuje się prowokacją, happeningiem, więc...
1: jak mu przynosi sukcesy, to trudno się dziwić.
0: Jak podsadzanie bomby pod własny budynek.
2: No to jest partia jednego aktora i o tym rozmawiamy. To nie jest partia, która ma wielu speakerów.
3: Krótką ławkę.
2: Ma bardzo
3: no tak, ale ja też uważam, że wychodzą na przykład ludzie, którzy mają stanowiska, nie wiem, no takie wieloletnie, kadencyjne, nic im, i oni jakby tak też jakby no... że to trzeba przemyśleć. No, no, te głosy mogą być w Sejmie potrzebne po prostu. No.
4: Grzegorz Braun bardzo ściśle współpracuje z Hindusami aktualnie. Buduje jakieś zakulisowa współpraca, jeśli chodzi o ściąganie migrantów do Polski. O tym się niewiele mówi, ale ja słyszałem fragment taśm, bo jego najbliżsi współpracownicy nagrali spotkanie z udziałem Grzegorza Brauna i gdzie profesor Jacek Janowski podchodzi do jednego z uczestników spotkania i mówi: nie podoba mi się, że Grzegorz ściąga Hindusów do Polski. I to jest to, co słyszałem na własne uszy, tylko ja wiem, że to nie wpłynie na debatę. Ja słyszałem na własne uszy fragmenty nagrań. Wiem też, że są inne fragmenty, w których Grzegorz Braun bardzo źle mówi o prezydencie Karolu Nawrockim. Bardzo źle.
5: Ale moim zdaniem Grzegorz Braun prowadzi konsekwentną politykę. Można się z nią zgadzać lub nie. Natomiast ma swoich wiernych wyborców. Nie chcę powiedzieć, że to jest sekta, bo oczywiście...
3: Ale ma na przykład żal o to, że poparł prezydenta Karola Nawrockiego, tak słyszałem, poparł prezydenta Karola Nawrockiego bezdyskusyjnie, rzeczywiście.
4: Nie dostali stanowisk.
3: Nie, nawet nie stanowisk. Ani razu nie było spotkania. No ja też prezydentowi się nie dziwię, bo ma relacje ze Stanami.
4: Prowadzić takiego człowieka jak Marcin Rola do Rady Mediów na przykład.
3: Słuchajcie, jeszcze jeden temat chcę wprowadzić, przepraszam.
0: Ja, ale przepraszam, no dwa słowa. No, przepraszam, co znaczy można zgadzać się lub nie? No jeżeli Grzegorz Braun jest przeciwny obecności obcych wojsk na terenie Polski, a dokładnie jest to powiedzenie: nie chcemy amerykańskich baz na terenie Polski, to jest działanie, które zagraża polskiej racji stanu, więc ja nie rozumiem takiego powiedzenia.
3: A Sławomir Mentzen jest przeciwko wsparciu dla rodzin przy narodzie, który wymiera na naszych oczach.
0: Dobrze, ale
3: i to co mam powiedzieć? I klej durnoty sprzedaje, że to system podatkowy.
0: No. Zagrożenia wojennego jest kwestią...
3: A wymarcie narodu według mnie jest również ważną sprawą. Słuchajcie, AfD w Niemczech wygrała. Piotrze, chcę ten temat...
0: Dyskutować na ten temat, no.
3: Zgoda. AfD w Niemczech wygrała. Zobaczmy fragment. Zwycięska mowa.
6: Wizja 2026 stała się rzeczywistością. Stworzyliśmy historię, drodzy przyjaciele. Odzyskujemy nasz kraj. Zaczyna się to tutaj, w Saksonii-Anhalt. 45% plus X. Jednak, i to jest kluczowa kwestia, którą muszę dziś wieczorem podkreślić, to zwycięstwo wyborcze jest wyrazem zaufania ze strony obywateli tego kraju. I nie zawiedziemy tego zaufania. Nie pójdziemy na kompromis w kwestii naszych zasad. Nie poddamy się. Nigdy nie staniemy się tacy jak ci, którzy dziś wieczorem zostali słusznie ukarani. Jesteśmy alternatywą dla Niemiec.
3: No i Donald Tusk, taki psztyczek w stronę opozycji, inaczej nie umie. Bardzo proszę, wypowiedź w mediach społecznościowych. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę ich się nazbierało w konfederacjach i PiS. No to jest taki też diabelski dylemat, można powiedzieć. Z jednej strony zwycięstwo AfD no, w jednym landzie. Jeszcze nie wiadomo, czy rząd stworzą, ale chyba stworzą. To jest sygnał tego, że społeczeństwa zachodnie jakby zaczynają się bronić przeciwko szaleństwu masowej imigracji, ale z drugiej strony wypowiedzi AfD na przykład o stosunku do Rosji rzeczywiście mrożą krew w żyłach.
5: No i w stosunku do Polski. Znaczy, do pamiętajmy, Polski. Że jednak AfD jest partią antypolską. Tutaj nie mamy co się oszukiwać. Oczywiście tu...
3: Znaczy są pewne linki, no Tomasz Frelić.
5: No dobra, ale ogólnie jak patrzę na całość wpisów AfD, a trochę sobie ich śledzę, to uważam, że nie jest to partia, z którą jest nam po drodze.
4: Tak no zdecydowanie. Oczywiście to jest taka niemiecka wersja Grzegorza Brauna.
5: Tak, znaczy to jest po prostu
3: nie, to
5: jakaś
3: nie,
5: kolejna...
3: Nie zgodzę się z tym.
5: A ja tutaj będę stał twardo na tym stanowisku.
3: Ale gdybyś żył w Niemczech i widział, ale jak ciebie zalewają, to byś na AfD, Marku, głosował.
5: Żyję w Warszawie. Wrocławiu albo w Warszawie, jak
3: nie. Ale ludzie mają prawo do obrony swoich ojczyzn.
5: Rozumiem, a my mamy prawo do obrony przed AfD.
3: A jak Niemcy staną się islamskie, to my ocalimy swoją chrześcijańską tożsamość.
5: Ale nie staną się islamskie, natomiast mogą stać się bardzo łatwo nazistowskie, a AfD do tego.
3: Dobrze, każdy musi się wypowiedzieć, Bartłomiej Graczak.
4: Rzeczywiście, no, nikt z nas, mówię o całej klasie politycznej, nie powinien się cieszyć z takiego sukcesu AfD, aczkolwiek jest prawdą to, że AfD jest dzieckiem tutaj liberalnej Europy.
3: Tak, zdrady chadeckiej.
4: To jest oczywiste, tylko to jakby każdy kij ma dwa końce. Z jednej strony jest narracja antypolska, prorosyjska, antyukraińska i tak dalej. To są punkty styczne z, nie wiem, z Konfederacją, czy Mencena Busaka, czy Brauna, jeśli chodzi o odniesienie do polskiej sceny politycznej. No, rzeczywiście jest to rewolucja na niemieckiej scenie politycznej.
3: Marek Formela?
2: No to jest trochę tak, jak wynik Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu. On nie rzutuje na wyniki jeszcze w całych Niemczech.
5: A teraz Berlin będzie.
2: Ale będzie Brandenburgia i Berlin. I jeżeli ta tendencja się utrzyma, to rzeczywiście zgadzam się z Bartkiem, to jest odpowiedź na to, do czego doprowadziła CDU, tracąc azymut w polityce europejskiej, albo przedkładając geopolityczne rojenia i roszczenia brukselsko-berlińskie ponad interes państwa niemieckiego i narodu niemieckiego. Czy AfD jest jawnie antypolska? Jawnie nie jest antypolska, ale w korzeniach, w trzewiach pojawiają się akcenty, na które powinniśmy zwracać uwagę. Jest wiele...
5: Poziomkostwa niemieckiej i tak dalej.
2: Właśnie chciałem o tym powiedzieć. Kwestia graniczna.
3: Ale co ci biedni ludzie mają zrobić, skoro widzą, że...
5: Jacku, nieważne. My patrzymy z naszej strony, strony polskiej. Mnie nie interesuje...
3: Zachód przegra bój o przetrwanie, przecież jest zastępowanie ludności narodów miejscowych Azją i Afryką. Jeśli przegra Zachód, to my też nie ocalejemy. No, nie mamy takiego kapitału. Rosja ocaleje, ale my nie.
5: Zostajemy przy swoich zdaniach.
3: Dobrze. Ciekaw jestem, co o tym sądzi Piotr Semka, który z nas wszystkich najlepiej zna scenę niemiecką.
0: Przypomina mi się, kiedyś jak byłem mały, zapytałem babciu, a jak wybuchła rewolucja w Rosji, to po której stronie byłaś? I babcia wtedy bardzo spoważniała i powiedziała: widzisz, Piotrusiu, miałem problem, bo widziałem, że carat jest już tak przegrzniły i rząd tymczasowy, który był po nim, że nie mogłam nie widzieć, że to się musi rozpaść. A jednocześnie w tej sile, która rozsadzała to spróchniałe drzewo caratu, widziałam nowe, niepokojące cechy. I tak samo ta rozmowa przypomniała mi się przy tych dyskusjach o AfD. AfD jest elementem normalnego instynktu samozachowawczego państwa, którym
3: narodu.
0: Migranci stali się grupą wrogą, niechętną do asymilacji i bardzo często roszczeniową. A jednocześnie cechy, które wychodzą przy tym zbiorze ideologii, które stoją za AfD, są bardzo niepokojące. No ja na przykład, jak byłem na wiecu AfD...
3: Piotrze, już nie mamy tyle czasu. Mamy się bać, czy mamy się nie bać?
0: Dżuma zwalczana przez cholerę, no.
3: Czyli bać się trochę. Dobrze, przyjmujemy to, proszę państwa, ale też to jest przede wszystkim apel do polityków chadeckich, żeby nie zdradzali swoich narodów.
5: Ale ja też zwracam... Tylko jedną rzecz, tak, jedno zdanie.
3: Wniosek również dla PiSu i Konfederacji.
5: Nie można tracić swojego kręgosłupa politycznego i moralnego.
3: Ja oczekuję od prawicowego rządu po wyborach, że to będzie twierdza polska. Nie potrzebujemy migracji zarobkowej. Poradzimy sobie bez tego. Wchodzi sztuczna inteligencja. Ludzie, ja nie mogę słuchać, że nielegalna imigracja jest zła, ale legalna jest dobra. Nie! Imigracja, która zmienia skład etniczny dzielnicy, miasta, kraju, jest zła.
2: To są współczesne wędrówki ludu, które rujnują porządek prawny państwa.
3: Słuchajcie, Radio Warszawa Katolickie, Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos Pelpinia, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Via w Rzeszowie i Radio Rodzina we Wrocławiu. To są stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. I proszę państwa, na koniec, my już tego nie skomentujemy, ale pogrzeb ponowny pogrzeb dziesiątki dzieci z obozu na Przemysłowej, ofiar niemieckiego obozu dla polskich dzieci z udziałem prezydenta, za mało doceniona uroczystość. Tu chciałem podziękować pani Jolancie Sowińskiej-Gogacz, poetce, pracownikowi muzeum na Przemysłowej, bo to ona tę sprawę podniosła, przekonała arcybiskupa Jędraszewskiego lata temu. Należy się wielki order. A na koniec fragment materiału. Ja się żegnam. Dziękuję wam. A Piotrowi Semce też dziękuję. Piotrze, przepraszam.
2: Przypominam o Potulicach. Tam jest kilkaset
3: Marek
2: grobów polskich
3: Grabowski,
2: dzieci.
3: Marek Formela i Bartłomiej Gracza. Kłaniamy się.
7: Miał 12 lat, gdy podjął próbę ucieczki z piekła, które Niemcy urządzili polskim dzieciom.
8: Uciekał z tego obozu i za trzecim razem Niemcy go zamordowali.
9: No ja nie umiem sobie tego wyobrazić, że ktoś mi zabiera dziecko i wywozi do obozu, a mnie wywozi do przymusowej pracy.
7: Edward Gąsiorek był jednym z ponad 200 dzieci zamordowanych w niemieckim obozie koncentracyjnym dla polskich dzieci w okupowanej Łodzi.
10: To była zbrodnia dokonana w przeszłości. Ale zbrodnia dokonana na przyszłości narodu polskiego. Polska powróciła dziś po swoje dzieci.
7: Nazywa po imieniu i odkrywa przerażający los, jaki zgotowali im niemieccy okupanci.
10: Zdzisław Kafarski miał zaledwie 17 lat, gdy stracił swoje życie. Był głodny. Mógł być głodny, bo był poddawany wykańczającej pracy. Sięgnął po chleb, który mu nie przysługiwał. Człowiek, zawsze gdy widzi głodne dziecko, jest gotowy zrobić dużo albo jest gotowy zrobić wszystko, żeby głodne dziecko nakarmić.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko Ciebie.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
1: Po reklamie.
0: Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Dermot Kennedy, Something to Someone, na antenie Radia Nadzieja, a na naszym radiowym zegarze już prawie 2 minuty po godzinie 10. Zapowiada się chłodny dzień, a na południowym wschodzie kraju będzie pochmurno. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz mówił, że może tam lekko popadać, ale później się przejaśni.
1: Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane. W ciągu dnia słabe przelotne opady deszczu możliwe są także na północy i zachodzie. Temperatura maksymalna w sobotę od 12-14 na południowym wschodzie do 17-19 w centrum i 21 na zachodzie.
0: Z kolei jutro najwięcej słońca będzie na południu. W pozostałej części kraju na niebie będzie dużo chmur. Temperatura wyniesie od 17 do 19 stopni, ale lokalnie może wzrosnąć do 21 stopni. A ja spoglądam przez nasze radiowe okno. Tam świeci piękne słońce. Temperatura może nie za wysoka, ale rozgrzewa nas muzyka dobiegająca z głośników, jeśli Państwo słuchacie Radia Nadzieja. Już teraz na rozgrzewkę mrozu, ale wcale mroźnie nie będzie. Roller Coaster na antenie Radia Nadzieja.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko Ciebie.
1: A to jest sobota z Radiem Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze już prawie 7 minut po godzinie 10, a zatem to jest bardzo dobry czas na audycję Bankomat. Póki co posłuchajmy utworu Joe Cockera Never Tear Us Apart, a tuż po tej piosence zapraszam na Bankomat, czyli przegląd najważniejszych informacji ekonomicznych mijającego tygodnia.

0: Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Bezrobocie w Polsce nieco w górę. Stopy procentowe bez zmian. Wysokie koszty utrzymania to główny powód konfliktów rodzinnych. Koniec z frankowym absurdem. TSUE za rozliczeniem stron w jednym postępowaniu. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, ile dnia nauki będą mieli uczniowie w tym czasie. Poprawna odpowiedź to 188, a najszybciej nadesłała ją pani Irmina Jagiełka. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Bezrobocie w sierpniu nieznacznie w górę. Z szacunku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w ubiegłym miesiącu wyniosło 5,9%, podczas gdy w lipcu było o 0,1% niższe. Wiceszef tego resortu Sebastian Gajewski mówił ostatnio, że sytuacja na polskim rynku pracy pozostaje dobra.
2: Mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, bezrobocie jest niskie, bardzo niskie na tle Unii Europejskiej i myślę, że mamy powody do zadowolenia. Natomiast trzeba podkreślić, bezrobocie, to które my raportujemy, to jest wskaźnik dla całej Polski, ale rynek pracy w Polsce jest w każdym miejscu naszego kraju inny.
1: Najniższe bezrobocie mamy w województwie wielkopolskim, a najwyższe w warmińsko-mazurskim. Trzeba też podkreślić, że według unijnej metodologii liczenia bezrobocia mamy je bardzo niskie. Niższe od nas bezrobocie mają tylko Czechy. Prawie 1 200 000 obcokrajowców pracowało w Polsce na koniec marca, o 8% więcej niż rok wcześniej. I chociaż w Polsce pracują obywatele ponad 150 państw, to zdecydowaną większość zagranicznych pracowników stanowią Ukraińcy. Na kolejnych miejscach są obywatele Białorusi, Indii, Gruzji oraz Kolumbii.
0: Wtorek.
1: Pomysł kolejnej podwyżki podatku CIT dla sektora bankowego to polityczny absurd, powiedział podczas forum ekonomicznego w Karpaczu prezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi minister funduszy i polityki regionalnej, sugerującej dalszą podwyżkę tego podatku dla banków. Białek przypomina, że sektor bankowy jest najbardziej opodatkowanym sektorem i największym płatnikiem podatków w Polsce. Jak dodaje, co czwartą złotówkę CIT-u zapłaciły właśnie banki. To branża bankowa, jako jedyna po 1989 roku, została objęta podwyżką CIT do 30%. Po zsumowaniu podatku dochodowego, podatku bankowego i innych danin publicznych, efektywna stopa opodatkowania sektora bankowego sięga aż 45%. To poziom niespotykany w żadnym innym kraju Europy, dodaje. W biegu są już nowe monety kolekcjonerskie z wybitną polską lekkoatletką Haliną Konopacką. To zdobywczyni pierwszego złotego olimpijskiego medalu dla Polski w rzucie dyskiem, choć uprawiała też kilka innych dyscyplin. Halina Konopacka brała także udział w ewakuacji polskiego złota po wybuchu II wojny światowej. Moneta z jej wizerunkiem o nominale 10 zł jest wykonana ze srebra i można ją nabyć we wszystkich oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner. Ciąg dalszy nastąpi

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Wrześniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zakończyło się zgodnie z oczekiwaniami bez zmiany stóp procentowych. Ta podstawowa nadal wynosi 3,75%. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz, na początku marca, o 25 punktów bazowych. O tym, co może się dziać ze stopami w najbliższym czasie, mówi Jarosław Sadowski, analityk Rankomat.pl.
2: Jeszcze właściwie kilka miesięcy temu rozważano, że już we wrześniu możliwa jest obniżka stóp procentowych, a obecnie część analityków dopuszcza, że jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego lata może powrócić do obniżek, ale też mamy drugą stronę medalu, a mianowicie kontrakty terminowe zaczęły wyceniać podwyżki stóp procentowych.
0: To by oznaczało, że będziemy mieć dwie podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych każda, czyli w sumie o 0,5 punktu procentowego. Dla co trzeciego Polaka głównym powodem rodzinnych sporów o finanse są wysokie koszty utrzymania. Jeśli chodzi o wydatki na dzieci, to dopiero co 17 osoba wskazuje je jako powód do kłótni, mówi Paweł Szarkowski, prezes BIK Infomonitora.
3: Z jednej strony rodzice bardzo rzadko oszczędzają na bieżących potrzebach dzieci i traktują te wydatki jako priorytet. Dlatego tylko 6% Polaków wskazuje koszty związane z dziećmi jako źródło sporów finansowych w rodzinie. Z drugiej strony ta gotowość do finansowania codziennych potrzeb nie przekłada się na długoterminowe oszczędzanie. Systematycznie odkłada pieniądze z myślą o przyszłości dzieci zaledwie 7% rodziców.
0: Z badania Infomonitora wynika również, że kwota niezapłaconych alimentów sięga niemal 17 miliardów złotych. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Główny Urząd Statystyczny regularnie publikuje dane o wynagrodzeniach Polaków. Najnowsze dane pokazują ich wzrost. Właściwa interpretacja wymaga spojrzenia nie tylko na średnią, lecz także na medianę. Co wynika z porównania mediany i przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, tłumaczy dr Tomasz Pawlonka ze Związku Banków Polskich.
4: Mediana mówi nam, ile zarabia osoba znajdująca się dokładnie w środku rozkładu wynagrodzeń. Czyli połowa pracujących zarabia mniej, połowa pracujących zarabia więcej. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w marcu 2026 roku mediana wynagrodzeń wyniosła 7530 zł brutto, czyli około 5,5 tysiąca zł netto. Było to aż o 7,6% więcej niż rok wcześniej. W przeliczeniu na złote oznacza to wzrost o około 530 zł brutto w ciągu ostatniego roku. To świetna wiadomość. Warto jednak pamiętać, że przeciętne wynagrodzenie było w tym samym czasie wyższe i wynosiło około 9700 zł brutto, czyli około 7000 zł netto. A zatem mediana stanowiła niespełna 78% przeciętnego wynagrodzenia. Innymi słowy, wynagrodzenie przeciętnego Polaka w potocznym rozumieniu tego słowa jest wyraźnie niższe od średniej, którą najczęściej widzimy w statystykach.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący rozliczania unieważnionych umów o kredyt we frankach szwajcarskich. Orzeczenie dopuszcza stosowanie tzw. teorii salda i zwiększa przewidywalność rozliczeń, mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.
2: TSUE potwierdził, że konsument w razie unieważnienia umowy może żądać wyłącznie nadwyżki ponad spłacony kapitał wraz z odsetkami, ale wyłącznie od tej kwoty nadwyżki. To oznacza możliwość rozliczenia stron w jednym postępowaniu, czyli tak zwaną teorię salda.
1: Wyrok pozwala na uczciwe i proporcjonalne rozliczenie wzajemnych zobowiązań. Oznacza dla klientów mniej kosztów i formalności, dla sądów uproszczenie postępowań, a dla sektora bankowego ograniczenie ryzyka związanego z przedawnieniem roszczeń o zwrot kapitału oraz zmniejszenie ryzyka odsetkowego, dodaje prezes Związku Banków Polskich. Resort finansów planuje zlikwidować ulgę na internet, ale zwiększyć ulgę dla krwiodawców. W ramach tej pierwszej od dochodu można odliczyć do 760 zł rocznie na osobę w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, pod warunkiem, że wcześniej nie korzystano z tej ulgi. Z kolei, jeśli chodzi o ulgę dla krwiodawców, to dziś litr oddanej krwi państwo wycenia na 130 zł, a ma być dwa razy więcej, czyli 260 zł. Dawca, który odda maksymalną dopuszczalną ilość krwi w roku, odliczy od podstawy opodatkowania 702 zł zamiast 351.
0: Piątek.
1: Kraje basenu Morza Śródziemnego dominują wśród ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Takie wnioski płyną z raportu Polskiej Izby Turystyki. Najpopularniejsza ponownie była Turcja, mówi współautorka raportu Ewa Kubaczyk.
3: Na pierwszym miejscu Turcja, sięgająca prawie 30% udziału w rynku. Na drugim Grecja 18%, następnie Egipt, Hiszpania, Bułgaria i Tunezja. Rzeczywiście Turcja, jeśli chodzi o wyjazdy zorganizowane, cieszy się wielką popularnością, głównie przez świetny stosunek ceny do jakości. Jest to bardzo fajne miejsce dla rodzin z dziećmi.
1: Na urlop za granicę większość Polaków leci samolotem. Preferowany czas wyjazdu to jeden tydzień. Ceny mieszkań w Hiszpanii rosną, ale rośnie także zainteresowanie Polaków tamtejszymi nieruchomościami. W pierwszym półroczu nabyli ich ponad 2250, co oznacza wzrost o blisko 9% w skali roku. Najwięcej mieszkań Polacy kupują na południu Hiszpanii, zwłaszcza w Andaluzji. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Stopy procentowe NBP bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała je na dotychczasowym poziomie. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile wynosi obecnie referencyjna stopa NBP. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
4: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
5: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
2: Po reklamie.
6: Weekend w dobrym nastroju.

To była Taylor Swift i Love Story. Na antenie Radia Nadzieja, a na naszym radiowym zegarze 35 minut po godzinie 10. Rolnicy z całej diecezji łomżyńskiej spotykają się dzisiaj, by wspólnie podziękować za tegoroczne plony. Już dzisiaj przed łomżyńską katedrą odbędą się dożynki diecezjalno-gminne. Jak mówi ksiądz Krzysztof Chodkowski, ceremoniarz diecezjalny, dożynki przypominają nam, że życie ludzkie to nie tylko pęd, praca i codzienne obowiązki. Dożynki przede wszystkim przypominają nam o tym, jaka jest nasza ludzka kondycja. Uświadamiają nam, że potrzebujemy chleba i że nasze życie to nie tylko nieustanny pęd za codziennością i za tym, co niesie współczesny świat. To także moment, by przypomnieć sobie, że wyszliśmy z ręki Pana Boga i potrzebujemy Jego pomocy, aby móc żyć i normalnie funkcjonować. Najprościej mówiąc, chleb, który każdego dnia znajduje się na naszym stole, zależy również od tego, jaka będzie pogoda, czy ziemia wyda plon i czy rolnik będzie mógł ten plon zebrać. Dożynki są więc czasem wdzięczności za to, co otrzymujemy, ale także przypomnieniem o naszej zależności od Boga i Jego opieki. Tegoroczne dożynki diecezjalne odbędą się wspólnie z gminą Łomża. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12:00 mszą świętą, którą będziemy transmitować na antenie Radia Nadzieja. Msza święta będzie pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Później świętowanie przeniesie się na plac przed katedrą. Jednym z punktów programu będzie konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. A już teraz na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa nam Dawid Podsiadło w dobrą stronę.

Dziś w Kościele Katolickim obchodzimy wspomnienie Najświętszego imienia Maryi. Imię Maryi czcimy w Kościele w sposób szczególny, ponieważ należy ono do Matki Boga, Królowej Nieba i Ziemi, Matki Miłosierdzia. Dzisiejsze wspomnienie, imieniny Matki Bożej, przypominają nam o przywilejach nadanych Maryi przez Boga i wszystkich łaskach, jakie otrzymaliśmy od Boga za jej pośrednictwem i wstawiennictwem, wzywając jej imienia. Zgodnie z wymogami prawa mojżeszowego w 15 dni po urodzeniu dziecięcia płci żeńskiej odbywał się obrząd nadania mu imienia. Według podania Joachim i Anna wybrali się dla swojej córki za wyraźnym wskazaniem Bożym imię Maryja. Jego brzmienie i znaczenie zmieniało się w różnych czasach. Po raz pierwszy spotykamy je w Księdze Wyjścia. Nosiła je siostra Mojżesza. W czasach Jezusa imię to było wśród niewiast bardzo popularne. Ewangelie i Pisma Apostolskie przytaczają oprócz Matki Chrystusa cztery Marie. Marię Kleofasową, Marię Magdalenę, Marię, matkę świętego Marka Ewangelisty i Marię, siostrę Łazarza. Imię to wymawiano różnie. Miriam, Mariam, Maria, Mariam. Imię to posiada również kilkadziesiąt znaczeń. Najczęściej wymienia się mój Pan jest wielki. Wszystkim Mariom, imienniczkom Matki Najświętszej Maryi, składamy najlepsze życzenia błogosławieństwa Bożego i dedykujemy piosenkę Miłość jest.

0: Marek Grechuta, dni, których jeszcze nie znamy. Na antenie Radia Nadzieja. Po ogólnopolskim proteście maszynistów rząd i kolejowi związkowcy zapowiadają kolejne rozmowy oraz pilne zmiany w prawie. Chodzi przede wszystkim o powstrzymanie kierowców wjeżdżających na tory przy czerwonym świetle. O szczegółach Piotr Durys.
1: Kolejarska akcja przyniosła pierwsze deklaracje. Resort infrastruktury powołuje zespół do spraw bezpieczeństwa, a kolejne spotkanie zaplanowano na początek października, mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
2: Minister Dariusz Klimczak spotkał się z nami, zagwarantował, że dla niego nie ma ważniejszych rzeczy, jak w tej chwili uruchomienie wszelkich sił i środków, które zidentyfikują te obszary zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego i wspólnie popracują nad tym, ażeby to zneutralizować.
1: Rząd zapowiada bezwzględne kary. Kierowcy wjeżdżający na przejazd przy czerwonym świetle mają obligatoryjnie tracić prawo jazdy. To bezpośrednia reakcja na środową katastrofę w Sokolnikach Suchych, gdzie kierowca ciężarówki zignorował sygnalizację i wjechał wprost pod pociąg Intercity. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A to jest weekend z Radiem Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze już niespełna 7 minut brakuje do godziny 11, a na naszej antenie zaśpiewa teraz kultowy Lady Punk. Zawsze tam, gdzie ty. A zatem zrobi się trochę nostalgicznie na antenie Radia Nadzieja.

Kardynał Robert Sarach wczoraj odwiedził Myszyniec. O godzinie 17 przewodniczył uroczystej mszy świętej w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Natomiast od poniedziałku kardynał przyjedzie do Łomży, gdzie poprowadzi rekolekcje dla kapłanów. Jak mówił na antenie Radia Nadzieja ksiądz Janusz Aptacy, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji łomżyńskiej, to wyjątkowe wydarzenie i wyróżnienie dla naszej diecezji. Kardynał w drodze z lotniska zatrzymał się w Myszyńcu, gdzie o godzinie 17 odprawił mszę świętą w języku łacińskim. Będzie to również początek nowego roku duszpasterskiego, dlatego w Eucharystii wezmą udział przedstawiciele różnych grup i wspólnot. Kardynał Robert Sarach, który podczas ostatniego konklawe był wymieniany przez dziennikarzy w gronie kandydatów na papieża, odwiedził po raz pierwszy Kurpiowszczyznę. To wyjątkowe wydarzenie, bo wszystko wskazuje na to, że był to pierwszy, a najprawdopodobniej również ostatni raz, kiedy kardynał odwiedził ten region. Kardynał Robert Sarach w sobotę, czyli dzisiaj, będzie również przewodniczył mszy świętej o godzinie 12 w Sanktuarium Matki Bożej w Giedrzwałdzie. Kardynał Robert Sarach w latach 2014-2021 pełnił funkcję prefekta Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentalnej. Przed konklawę w 2025 roku, zwołanym po śmierci papieża Franciszka, był powszechnie wymieniany przez watykanistów przez media jako jeden z głównych kandydatów do objęcia stolicy Piotrowej. A to jest weekend z Radiem Nadzieja. Na naszym zegarze 4 minuty po godzinie 11, a na naszej antenie prawie do nieba. Zaśpiewa Robert Chojnacki i Andrzej Piasek Piaseczny.

0: Nelly Furtado i Say It Right na antenie Radia Nadzieja. Wraz ze zmianami klimatu zagrożenia pożarowe przybierają inny charakter. W inny sposób również należy walczyć z ogniem. Tomasz Markiewicz z Nadleśnictwa Łopówkowo zwraca uwagę, że w związku z częstszymi pożarami lasów oprócz edukacji społeczeństwa powinny zmieniać się przepisy dotyczące planowania przestrzennego.
1: Spójrzmy tylko na liczbę ewakuowanych osób ostatnimi laty w Unii Europejskiej ze względu na pożary. Ta liczba rośnie. Spójrzmy na powierzchnię i udział tych pożarów. To wszystko rośnie. Spójrzmy na przesuwającą się granicę mocnych pożarów w kierunku północnym. To są wzrosty. Miejmy na uwadze nie tylko edukację ludzi, ale również przekaz do urzędników, do tych, którzy planują przestrzennie, do samorządów.
0: Zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski zwraca uwagę na to, że strażacy wciąż rozwijają metodę gaszenia pożarów w trudno dostępnych miejscach.
2: GFFF jest to takie działanie strażaków z lądu, praktycznie ze sprzętem, który mają tylko i wyłącznie na własnym wyposażeniu osobistym i wchodzą w tereny bardzo trudno dostępne, wykonują określone zadania, mineralizują pasy lub też działają przeciw ogniem. Doświadczenia innych państw pokazują, że musimy podglądać, jak również oni sobie radzą w bardzo trudnych terenach, niezamieszkałych, niezurbanizowanych.
0: Polscy strażacy z modułem GFFF wspierali w sierpniu hiszpańskich kolegów w walce z ogniem, który przetaczał się przez trudno dostępne tereny. A to jest weekend z Radiem Nadzieja. Na naszym zegarze 13 minut po 11, a na naszej antenie zespół Kombi. Już ci nie wybaczę.

W Łomżyńskiej Katedrze dzisiaj przypominam dożynki. Ja tydzień temu miałam to szczęście uczestniczyć w uroczystościach dożynkowych w Świętej Lipce, a teraz na chwilę przenieśmy się do Giedrzwałdu. W Giedrzwałdzie po południu rozpoczną się uroczystości odpustowe z okazji 149. rocznicy objawień maryjnych. W 1877 roku Matka Boża ukazywała się 13-letniej Justynie Szafryńskiej i 12-letniej Barbarze Samulowskiej. Do objawień dochodziło od 27 czerwca do 16 września, łącznie 160 razy. Maryja wzywała do pokuty i nawrócenia, przemiany życia, zachowania trzeźwości oraz codziennej modlitwy różańcowej. Podkreślała również znaczenie życia sakramentalnego. Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Giedrzwałdzkiej, ksiądz Przemysław Soboń, podkreśla, że objawienia odegrały też ważną rolę w historii Polski. Kontekst historyczny tych wydarzeń dla nas, Polaków, jest bardzo ważny. Polska znajduje się pod zaborami, szerzy się Kulturkampf, robiono wszystko, aby Polaków wykorzenić z tożsamości narodowej. Maryja przychodzi, mówi w języku polskim, więc ma to ogromne znaczenie i wlewa w serca Polaków ogromną nadzieję. Te objawienia są wyjątkowe dla naszej ojczyzny. Ważne jest to, że Giedrzwałd jest jedynym miejscem w Polsce, w którym Kościół oficjalnie zatwierdził objawienia Matki Bożej i jednym z 12 miejsc na świecie, zaznacza ksiądz Przemysław Soboń. Uroczystości w Giedrzwałdzie rozpoczną się mszą świętą z nieszporami o godzinie 18. W programie są także między innymi muzyczna medytacja i procesja z figurką Matki Bożej. Głównym punktem obchodów będzie jutrzejsza Eucharystia na giedrzwałdzkich błoniach, której o godzinie 11 przewodniczył będzie nuncjusz apostolski w Polsce. Uroczystości odpustowe są jednym z ostatnich etapów przygotowań do przyszłorocznego wielkiego jubileuszu. Wierni mają nadzieję, że weźmie w nich udział Ojciec Święty Leon XIV.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinni i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinni Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinni Górnej.
0: Po reklamie.

0: Warszawska pracownia WXCA wygrała organizowany przez Samorząd Województwa Podlaskiego konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Xylopolis, Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie, które powstaje w Hajnówce. Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokorym dziękował uczestnikom konkursu oraz mówił, czym ma być Xylopolis.
1: To projekt dla nas szczególny, bo wyrasta z tego, co w Podlaskiem mamy wyjątkowe. Z lasu, z przyrody, z drewna i tradycji. Tradycji, która od pokoleń jest częścią naszego regionu. Ale Xylopolis ma być czymś więcej niż tylko opowieścią o drewnie. Chcemy połączyć to, co naturalne z tym, co nowoczesne. Kulturę z nauką. Tradycję z przyszłością. Chcemy stworzyć miejsce, które będzie inspirować mieszkańców województwa, ale także przyciągać gości z całej Polski oraz z naszego regionu.
0: Uzasadnienie wyboru sądu konkursowego odczytał jeden z jurorów, architekt Maciej Kuryłowicz.
2: Wierzymy, że mądra architektura jest praktyką, w której istota budowania konfrontowana jest z realnością miejsca i jego uwarunkowaniami w kontekście czasu. Nagrodzony projekt Xylopolis w sposób przekonujący odpowiada na postawioną w konkursie potrzebę tworzenia architektury kompletnej, zakorzenionej w zdefiniowanym miejscu i wrażliwej na jego przyrodniczy oraz kulturowy kontekst. Nagrodzony projekt buduje harmonijną relację pomiędzy naturą i kulturą, traktując je nie jako odrębne wartości, lecz jako wzajemnie przenikające się elementy jednej rzeczywistości.
0: Nagroda dla zwycięskiej pracowni to 40 tysięcy złotych oraz zaproszenie do udziału w negocjacjach w sprawie udzielenia zamówienia na opracowanie strategii. Słuchają Państwo sobotniego, weekendowego programu Radia Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze prawie 34 minuty po godzinie 11, a na naszej antenie Kasia Stankiewicz zaśpiewa piosenkę zatytułowaną Schyłek lata. Cóż, pasuje to do dzisiejszego dnia.

0: Wyremontowany budynek świetlicy wiejskiej i filii Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo w Drogoszewie otwarty. Uroczystość połączono w Drogoszewie z 15. edycją Narodowego Czytania. Wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski podkreślał, że budynek stanie się centrum najważniejszych wydarzeń organizowanych w gminie.
1: Wyczekiwany remont budynku po byłej szkole w miejscowości Drogoszewo. Uroczyście otwieramy ten budynek jako świetlicę wiejską przeznaczoną dla mieszkańców z miejscem dla koła gospodyń wiejskich, dla strażaków i tutaj też uroczyście otwieramy filię biblioteki publicznej, która funkcjonowała w tym miejscu i dzisiaj otwieramy ją na nowo. Bardzo mocno zależało Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich z Drogoszewa, żeby dostosować też do ich potrzeb te pomieszczenia i dwie ostatnie sale lekcyjne zostały połączone w jedno duże pomieszczenie z przynależną kuchnią.
0: Zadowolenia z wyremontowania filii nie ukrywała kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo Anna Cwalina-Adamowicz.
2: Dla mnie to jest bardzo ważny moment i bardzo się cieszę, że możemy wrócić do tej filii po zmianach, po remoncie i myślę, że tutaj czytelnicy będą nas odwiedzać i że to nie będzie tylko miejsce spotkań z książką, ale również z innym człowiekiem. Miejsce, gdzie można przyjść, znaleźć coś ciekawego dla siebie, czy każdy będzie czuł się dobrze.
0: Samorządowi gminy efektu inwestycji gratulował członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
3: Pięknie wyremontowany budynek, kosztujący ponad 2 miliony złotych. Dzisiaj jest to też miejsce, z którego będą korzystać strażacy, społeczność lokalna. Będzie tutaj się działo z pewnością dużo i będą też funkcjonować koła gospodyń wiejskich, co jest niezwykle ważne, tak niezwykle silne w Miastkowie. Także ja gratuluję wójtowi przedsięwzięcia, determinacji, aktywności, żeby to społeczność lokalną rozruszać.
0: Takie miejsca jak to będą integrować lokalnych mieszkańców, oceniła wicestarosta łomżyński Anna Gawrych.
4: Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak stara szkoła została zamieniona w budynek, który absolutnie przypomina infrastrukturę z XXI wieku. Bardzo gratuluję panu wójtowi gminy Miastkowo Rafałowi Bąkowskiemu i tutejszej społeczności, bo okazuje się, że ważne są dla pana wójta nie tylko drogi, nie tylko mosty, ale też miejsca, które będą bardzo miały duży wpływ na integrację tutejszej społeczności.
0: Na rolę książki w wychowaniu młodzieży zwracała uwagę poseł na Sejm RP Bogumiła Olbryś.
5: Książka to dzieło od wszechczasów. Warto, żeby teraz w tym multimedialnym świecie, żeby książka była dotykana i zapach tej farby drukarskiej, żeby dziecko mogło poczuć. Bo to jest znamienne. Pamiętam z dzieciństwa, gdy zapach farby drukarskiej z nowo otwieranej książki, z podręcznika czy z jakiejś ładnej literatury po prostu się wyczuwało. Świat książki to świat marzeń, świat bardzo przestrzenny. Młode pokolenie uczy właśnie poznawania kreatywności.
0: Otwarcie filii biblioteki połączono z czytaniem fragmentów Dziadów Adama Mickiewicza. Wójt Rafał Bąkowski wcielił się w rolę księdza Piotra.
1: Panie, czymże ja jestem przed Twoim obliczem? Prochem i niczym. Ale gdym Tobie moją nicość wyspowiadał, ja proch będę z Panem gadał.
0: Koszt remontu budynku wyniósł niemal 2 miliony złotych. Środki udało się pozyskać z rządowego programu Polski Ład.

Paliwo może być jeszcze droższe. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy. W tym tygodniu baryłka czarnego złota przekroczyła na giełdzie w Londynie 100 dolarów, osiągając na koniec piątkowych notowań ponad 104 dolary. Wkrótce przełoży się to na ceny paliw na stacjach. Rząd ma za złe prezydentowi przede wszystkim brak podpisu pod ustawą, która przewidywała pozyskanie środków od koncernów paliwowych z osiąganych przez nie nadmiarowych zysków. Karol Nawrocki odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ miał wątpliwości, czy uchwalone przepisy są zgodne z konstytucją. Dzięki tej ustawie rząd miał pozyskać 4 miliardy złotych. Już teraz na antenie Radia Nadzieja, Luis Capaldi, Someone You Loved.

0: Słuchają Państwo sobotniego programu Radia Nadzieja na naszym radiowym zegarze 56 minut po godzinie 11. O godzinie 12 przeniesiemy się do Łomżyńskiej Katedry, skąd będziemy transmitować mszę świętą pod przewodnictwem księdza biskupa Janusza Stepnowskiego. Będzie to msza święta dożynkowa. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Usiądźmy. Słowa powitania i wprowadzenia w dzisiejsze święto wypowie diecezjalny duszpasterz rolników, ksiądz Dariusz Krajewski.
1: Czcigodny księże biskupie Januszu, drodzy bracia kapłani, szanowni przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych i samorządowych, drodzy rolnicy, przedstawiciele instytucji rolniczych, kół gospodyń wiejskich i delegacji parafialnych. W tej podniosłej chwili stajemy przed Bogiem, aby wspólnie przeżywać święto dziękczynienia za tegoroczne plony. Przynosimy dziś przed ołtarz owoc ziemi i pracy ludzkich rąk. Nasze chleby, wieńce, kosze, ziarno i płody ziemi. Przynosimy także trud rolników, ich całoroczną pracę, troski, nadzieje i modlitwy. Z wdzięcznością pochylamy się nad wielkim darem, jakim jest chleb. Pamiętamy, że człowiek sieje i pracuje, lecz to Bóg daje wzrost. Tegoroczne dziękczynienie ma szczególny wymiar. Przeżywamy bowiem stulecie diecezji łomżyńskiej oraz 500-lecie naszej katedry. Dlatego z wdzięcznością wołamy i cieszymy się obecnością naszego pasterza, księdza biskupa Janusza Stepnowskiego. Dziękujemy za to zaproszenie do łomżyńskiej katedry, ale także prosimy o przewodniczenie tej uroczystej Eucharystii oraz sprawowanie jej w intencji rolników, ich rodzin i wszystkich, którzy swoją pracą związani są z polską ziemią.
2: A teraz, drodzy bracia i siostry, na początku liturgii mszy świętej przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa. Mówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Przypatrzcie się Izraelowi według ciała. Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych? Lecz cóż to znaczy? Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam Bożek jest czymś? Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom, składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego? Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało złe owoce, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z cierni, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi, bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka.

0: Drodzy kapłani, drogi księże proboszczu tej katedry, wy, drodzy goście, którzy przybyliście na to dzisiejsze dziękczynienie, panie ministrze i inne osoby, które piastują ważne funkcje lokalne czy państwowe. Dzisiejszy dzień dla naszej katedry jest też dniem ocalenia, bo 82 lata temu, właśnie 12 września w 1944 roku, ta katedra została ocalona od niszczenia. Dzięki wstawiennictwu ówczesnego biskupa Stanisława Kostki-Łukomskiego, ale też dzięki dobrej woli oficerów Wehrmachtu, którzy tej katedry nie wysadzili w powietrze. Dla ówczesnego biskupa ten dzień był zawsze dniem dziękczynienia. Kopia Matki Bożej Pięknej Miłości tak niedawno była w każdej łomżyńskiej parafii, to znaczy diecezji łomżyńskiej. Mieliście okazję modlić się przed kopią obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości, a teraz macie okazję, aby spotkać się z Matką Bożą Pięknej Miłości, jak mówią, face to face, twarzą w twarz, aby jej powierzyć wasze losy, jej powierzyć wasze modlitwy i wasze pragnienia. Ten dzisiejszy dzień też jest dniem wspomnieniem imienia Maryi, bo w roku 1683 pod Wiedniem odbyła się bitwa, w której wziął udział też król Jan III Sobieski. Zwycięska bitwa nad najeźdźcą, który chciał przynieść inną kulturę, inne zwyczaje pośród ludów europejskich. I Europa wtedy zjednoczona pod jednym krzyżem obroniła wartości, które wszyscy wyznawali. I katolicy, i ewangelicy stanęli w obronie właśnie tych wartości, bo te wartości wtedy tam były bardzo żywe. Król Jan III Sobieski obok cesarza stanął na czele wojsk sprzymierzonych. Dlatego ustanowiono później ten dzień imienia Maryi, bo zapewne i król, i cesarz, i inni wzywali litości i błogosławieństwa Matki Bożej, aby ochroniła ten piękny kontynent przed najeźdźcą. W naszej katedrze mamy bogactwo przez te różnego rodzaju wieńce. Nie tylko bogactwo, jeśli chodzi o formy, ale bogactwo, jeśli chodzi o fantazję człowieka. Każdy wieniec jest inny. Każdy wieniec chce coś nam ukazać. Ale dość często w tych wieńcach pojawia się postać chleba Bożego. Czy to przez ziarna, czy przez bochen chleba, czy przez hostię, która jest jakby w centrum tych różnego rodzaju wieńców dożynkowych, wieńców dziękczynnych. Też przy okazji pozdrawiamy naszych słuchaczy naszego Radia Nadzieja. I szkoda, drodzy słuchacze, że nie macie przed waszym wzrokiem tych pięknych wieńców, które można podziwiać i zachwycać się, ale też dziękować Bogu za pracę tych osób, szczególnie niewiast, bo to głównie wasza, drogie niewiasty, praca, aby te wieńce przygotować. I w dzisiejszym Słowie Bożym, w tym pierwszym liście do Koryntian, pojawia się też to słowo chleb. Pojawia się też to słowo wino. Ta wspólnota przeżywała pewne rozterki, tak jak w tamtych czasach i w dzisiejszych czasach. Niektórzy całkowicie przyjęli Chrystusa i dla nich Chrystus był tym Kyrios, ten Pan, jedyny Pan. Innego nie było. Inni natomiast Go przyjęli tylko połowicznie. Także Panu Bogu dawali ofertę, ale też tym bożkom pogańskim, do których byli przywiązani, też dawali jakieś takie okazjenia, aby ich sobie ułaskawić. A tych bożków pogańskich w świecie pogańskim, ówczesnym, greckim było bardzo dużo. A w tej, szczególnie w tej wspólnocie w Koryntie, gdzie marynarze, kapitanowie okrętów przywozili coraz to nowego bożka. Także ta wspólnota przeżywa taką rozterkę. I święty Paweł tę wspólnotę upomina, aby tylko Panu Bogu służyć. Bo wszyscy jesteśmy zjednoczeni w tym chlebie eucharystycznym, którym On jest. W tym winie eucharystycznym, którym On jest obecny na ołtarzu i w swojej wspólnocie. Natomiast dzisiejsza Ewangelia ze świętego Łukasza, na początku słyszeliśmy, że z dobrego drzewa nie może być złych owoców, raczej dobre. To słowo greckie dendron w języku semickim, słowo drzewo było bardzo podkreślane. Drzewo było też symbolem życia. Bo drzewo jest zakorzenione w ziemi, ale swoją koroną dotyka nieba. Potrzebuje życiodajnych soków i wody z ziemi, ale potrzebuje z nieba, słońca, wiatru, aby czesał jego koronę. Drzewo jest między niebem i ziemią. I możemy powiedzieć, że człowiek jest też tak między niebem i ziemią. Stąpa, jego stopy dotykają ziemi, ale głową ma być w niebie. Jego głowa ma być skierowana ku górze, ku tym wartościom, które są odwieczne. I ta Ewangelia jest szczególna w dzisiejszych czasach, kiedy to nasza Europa poszukuje wartości. Każdy mówi o wartościach, nawet ludzie niewierzący, że potrzebujemy jakichś wartości na naszym kontynencie, ale każdy pod tym pojęciem wartość co innego rozumie. Czy nie należy wrócić do tych wartości, które zjednoczyły naszą Europę w roku 1683? Czy to nie będzie dawać tych życiodajnych soków dla naszego kontynentu? Oczywiście wszyscy tego pragniemy, aby wrócić do tej bazy Ewangelii, do tych wartości chrystusowych, katolicy i ewangelicy, abyśmy razem, tak jak to drzewo, sięgali po te wartości, które są życiodajne. Tak samo wiecie, że rodzina bez wartości to rodzina, która jest słabo zbudowana, która może w każdym momencie się rozpaść. Potrzebujemy wartości w społeczeństwie, potrzebujemy wartości w naszym życiu, szczególnie w naszej rodzinie. I w pewnym sensie do tych wartości powraca następny tekst, który ciągle powraca do tych samych elementów. Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku. Ten pierwszy dom, jak słyszeliśmy, nie tylko był zbudowany na skale, ale miał, jak mówi ewangelista, themelion, miał fundament. Natomiast ten drugi był zbudowany tylko na piasku. I możemy sobie wyobrazić, jaka była dalsza historia tego domu. On rozpadł się pod wpływem wiatrów czy pod wpływem większego deszczu. Nie miał żadnej nadziei, aby przetrwać. I dość ciekawe jest to, że ta skała ma szczególny walor, szczególne znaczenie, bo Chrystus używa w tym dialogu swoim, w tej rozmowie, w tym przykładzie, używa słowo epi tin petran na skalę, ale ta skała jest w rodzaju żeńskim. I w rodzaju żeńskim skała to znaczy albo Bóg, albo Jezus Chrystus, albo wiara, czy to w Boga, czy w Jezusa Chrystusa. Budowanie na skalę w tej dzisiejszej Ewangelii to budowanie na Bogu, na Jego wartościach, czy budowanie na Chrystusie. Ta skała w tej dzisiejszej Ewangelii tylko to oznacza. Nie jest to jakaś większa czy mniejsza skała, ale tą skałą jest sam Jezus Chrystus. I ta dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do tego, aby nasze, drodzy bracia i siostry, życie rolnika, życie człowieka, który jest w służbie rolnika, też budować na Chrystusie, bo inaczej ten nasz kontynent nie przetrwa. Będziemy ciągle szukać różnych wartości i nie przetrwamy. Będziemy zmieniać ciągle prawa i nie przetrwamy. Potrzebujemy tego wspólnego budowania epi tin petran na tej skale, którą jest Jezus Chrystus. Do tego nas zaprasza, drodzy bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia, aby nasze życie rolnika czy człowieka, który jest w służbie rolnictwu, budować na Chrystusie. Bo On daje pewien światło, daje pewne światło i daje pewien kierunek w naszym życiu. W tym roku, pamiętacie, kiedy była jeszcze wiosna i początek lana, wszyscy drżeli, czy będzie deszcz. Na szczęście przyszedł ten deszcz. Stał się zbawienny. Ci, którzy są rolnikami na tych słabych ziemiach, mają kukurydzę w tym momencie jeszcze większą, jak ci, którzy gospodarzą na dobrych ziemiach. Dzięki niebu, dzięki naturze, otrzymaliśmy ten szczególny dar. Rolnik widzi, gospodarując na tej ziemi, że potrzebuje też błogosławieństwa Bożego. I wy przez waszą obecność chcecie Panu Bogu podziękować za ten deszcz, który był na naszej ziemi, za ten szczególny czas. Tak jak dziękujemy za dzisiejszy dzień. Tydzień temu prognozy pogody były fatalne, a w dniu dzisiejszym Pan Bóg nad nami się zlitował i niebo nad nami się zlitowało i możemy uczestniczyć w tych pięknych dożynkach w naszej katedrze, pięciowiekowej katedrze i razem radować się. A później, kiedy będziecie mieli czas, zapraszam was wszystkich, aby oddać hołd Matce Bożej, pięknej miłości, aby oddając jej hołd przypomnieć sobie, że ona tą swoją dłonią wskazuje nam na fundament naszego życia, właśnie na swoje dziecko Jezusa Chrystusa. Niech Pan Bóg wam wszystkim błogosławi, drodzy rolnicy, ale błogosławi też tym, którzy są w służbie rolnictwa. Bo rolnictwo w naszym kraju jest bardzo ważne, a być może trzeba by było powiedzieć najważniejsze. Nie jesteśmy i nie będziemy krajem wielkich technologii, ale będziemy krajem rolniczym i od tego wiele zależy, abyśmy razem rozwijali się, cieszyli się tą naszą różnorodną i piękną ziemią, która nieraz zaskakuje nas swoimi plonami, tak jak wielu z was zaskoczyła być może w tym roku. Niech Pan Bóg wam wszystkim, drodzy bracia i siostry, błogosławi. Amen. A teraz do Pana zanieśmy nasze wspólne modlitwy za Kościół Święty, a w sposób szczególny módlmy się za wszystkie delegacje, które przybyły do naszej łomżyńskiej katedry.
1: Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby rozszerzał się po całej ziemi i prowadził narody do świata wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za Ojca Świętego Leona i naszego biskupa Janusza, aby ich nauczanie o miłości i przebaczeniu było przyjmowane z wiarą i przyczyniało się do odnowy moralnej ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne, aby nigdy nie zabrakło młodych ludzi, którzy odważnie pójdą za głosem wzywającego Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną, parlamentarzystów i samorządowców, aby ciesząc się Bożym błogosławieństwem, gorliwie wypełniali swe posłannictwo, pomnażając dobro narodu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników, którzy dziś dziękują za tegoroczne plony i wszystkich związanych z rolnictwem, aby ciesząc się obfitością Bożych darów, dbali o to, aby nikomu nie zabrakło codziennego chleba. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, polecanych w tej mszy świętej, świętej pamięci Zbigniewa Jaskółkę, świętej pamięci Krzysztofa i zmarłych z całej rodziny Brodnickich i Jaskółka, świętej pamięci Teofila Żukowskiego, świętej pamięci Alicję Nowicką, świętej pamięci Kamila Przemysława Wolanowskiego, aby Bóg bogaty w miłosierdzie obdarzył ich łaską przebaczenia i przyjął do swego królestwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymów, czcicieli Matki Bożej Pięknej Miłości i wszystkich pielgrzymujących do jej sanktuariów w roku jubileuszowym, aby przez gorliwe słuchanie Bożego Słowa i korzystanie z sakramentów świętych stawali się pielgrzymami nadziei. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze święte zgromadzenie, abyśmy tak jak Maryja ze zjednoczenia z Chrystusem czerpali siłę do prawdziwego przebaczenia i przemiany życia ku pełni chrześcijańskiej miłości. Ciebie prosimy.
0: Boże, Ty nigdy nie gardzisz prośbami swoich dzieci. Wysłuchaj nasze modlitwy, które z pokorą do Ciebie zanosimy i pomóż nam godnie korzystać z darów, które otrzymaliśmy dzięki Twojej dobroci. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Usiądźmy. Rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Do ołtarza przychodzą ci, którzy niosą dary ofiarne. W procesji niesiony jest chleb i wino potrzebne do sprawowania Eucharystii, a także inne dary. Osoby, które niosą dary, są następujące: Piotr Kłys, wójt gminy Łomża, Elwira i Piotr Just, starostowie Dożynek, pan Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi Polski, Tomasz Chojnowski, Marlena Siok, pani Bogumiła Olbryś, poseł na Sejm Rzeczpospolitej, pan Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego, pan Andrzej Borusiewicz, wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Adam

0: Módlcie się, aby moją i waszą wiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich
0: na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz
1: i całego Kościoła Świętego.
0: Boże,

0: Pan z wami. W górę serca.
1: Wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże. Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością śpiewając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Izydorem, świętą Martą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: Przekażcie sobie znak pokoju.
2: Pax tecum. Pax tecum. Pax tecum.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
1: Rozpoczyna się Komunia Święta. Dary chleba i wina stały się ciałem i krwią Zbawiciela. Przyjmijmy z dziękczynieniem Najświętszy Sakrament, Panu Bogu dziękując za tegoroczne plony ziemi, a także dziękując za tym, którzy tę ziemię, za tych, którzy tę ziemię uprawiają. Do Komunii Świętej przystępujemy procesjonalnie w dwóch rzędach, w nawie środkowej i w nawach bocznych, a także ci, którzy stoją przed katedrą, mogą podejść do drzwi głównych katedry, tam też będzie rozdzielana Komunia Święta. Śpiewamy pieśń.

0: przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Usiądźmy i wsłuchajmy się w słowo starostów dożynek, którymi są Państwo Elwira i Piotr Just, gospodarze z parafii katedralnej z Jednaczewa.
3: Czcigodny książę biskupie, szanowny panie wójcie, szanowni państwo, drodzy rolnicy, drodzy mieszkańcy, szanowni goście, w imieniu swoim oraz starosiny dożynkowej serdecznie witam wszystkich na tegorocznych dożynkach. Pięknym święcie plonów, będący podziękowaniem za trud, ciężką pracę i całoroczny wysiłek naszych rolników. Dożynki to wyjątkowy czas, kiedy możemy wspólnie podziękować za zebrane plony, za chleb, którego każdego dnia gości na naszych stołach, ale przede wszystkim za ludzi, którzy swoją pracą ten chleb nam zapewniają. Drodzy rolnicy, to właśnie wam należą się dziś szczególne słowa uznania. Wasza praca wymaga poświęcenia, cierpliwości i ogromnej wytrwałości. Niezależnie od pogody, sytuacji na rynku czy codziennych trudności, troszczycie się o ziemię i o to, aby nikomu jej nie zabrakło chleba. Chcielibyśmy również serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszego święta. Organizatorom, władzom, mieszkańcom, kołom gospodyń, strażakom, artystom i wszystkim osobom, które swoją pracą i zaangażowaniem sprawiły, że możemy dziś być tutaj razem. Życzę wszystkim rolnikom, aby kolejny rok przyniósł dobre plony, sprzyjającą pogodę, satysfakcję z wykonywanej pracy oraz zdrowie i pomyślność w życiu osobistym. A wszystkim państwu życzę, aby dzisiejszy dzień był czasem radości, spotkań, dobrej zabawy i wspólnego świętowania. Niech nigdy nie zabraknie nam chleba, zgody, wzajemnego szacunku i wiary w to, że razem możemy więcej. Niech Boże błogosławieństwo oraz opieka Matki Bożej towarzyszą każdego dnia. Dziękuję państwu za przybycie i jeszcze raz serdecznie witam na naszych dożynkach. Życzę wszystkim wspaniałej zabawy. Szczęść Boże.

0: Ksiądz biskup przekazał bochen chleba panu wójtowi, współorganizatorowi tegorocznych dożynek diecezjalno-gminnych. Za chwilę zakończy się msza święta uroczystym pasterskim błogosławieństwem. Po zakończeniu, po pieśni na wyjście, procesja wraz z księżmi, z księdzem biskupem wróci do zakrystii, by tam przebrać szaty. Natomiast gdzieś tak za 10 minut po zakończeniu mszy świętej spotykamy się wszyscy na placu przed katedrą, naprzeciw sceny. Tam będzie druga część naszych dożynek, też bardzo ciekawa i atrakcyjna, ponieważ wystąpią zespoły. Będzie kilka niedługich, bardzo króciutkich przemówień. Będzie dzielenie się chlebem, które jest taką trochę istotą dożynek, bo przecież te dożynki są właśnie po to, byśmy mieli chleb, byśmy dziękowali Panu Bogu za ten chleb i żebyśmy potrafili się nim dzielić. W czasie tego spotkania też zostaną przydzielone nagrody. Komisja bardzo skrupulatnie i ciężko pracowała przez cały czas prezentacji i także w czasie mszy świętej. I tam na scenie zostaną przekazane nagrody. Ja tylko mogę podejrzeć te parafie, które zostały zakwalifikowane do czołówki. Nie podam po kolei, nie powiem, która jest pierwsza nagroda, a które wyróżnienie. Natomiast chcę zasygnalizować, że do finału zakwalifikowały się wieńce z następujących parafii. Wieniec z parafii Myszyniec, Kadzidła, Miastkowa i Nowej Wsi. Które miejsce pierwsze, które drugie, trzecie i wyróżnienie, to już zostawiam członkom komisji, którzy to ogłoszą na scenie. Oczywiście w pewnym momencie w tej części drugiej będzie przewidziany posiłek i zachęcam, by pozostać i skorzystać z tego posiłku. Ten posiłek będzie dzięki sponsorom, którzy włączyli się w organizację dzisiejszej uroczystości. Tymi sponsorami posiłku jest ubojnia Rytel z Podgórza, a także partnerzy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Oczywiście wokół katedry są stoiska kół gospodyń wiejskich z gminy Łomża, a także z Płonki Kościelnej. Tam będziemy mogli skorzystać z deseru. I oczywiście panie bardzo serdecznie zapraszają wszystkich, ale to w odpowiednim momencie, za kilka chwil, nie bezpośrednio po zakończeniu mszy świętej. Jest jeszcze takie jedno ogłoszenie, informacja opiekuna kół gospodyń wiejskich, księdza Dariusza Krajewskiego, też duszpasterza rolników, że w przyszłym roku, 15 maja, odbędzie się druga pielgrzymka diecezjalna kół gospodyń wiejskich i rolników w Płonce Kościelnej. Oczywiście jeszcze stosowne przypomnienie będzie we właściwym czasie. Prosimy teraz księdza biskupa, aby nam pobłogosławił na zakończenie mszy świętej.
1: Także prosimy, żeby te wieńce wyczytane, wychodząc z kościoła, od razu postawić na scenę. Także ja, pan minister i pan wójt pogratulujemy zwycięzcom i dalej będzie program według przewidzianej reżyserii. Zapraszamy.

0: Za nami msza święta sprawowana z Łomżeńskiej Katedry. Przypomnijmy, dziś nasza diecezja świętuje dożynki i dziękuję rolnikom za całoroczny trud.
1: Weekend w dobrym nastroju.
0: A to jest Radio Nadzieja w sobotę, 17 minut po godzinie 13.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Unijne wsparcie trafiło do regionu ostrołęckiego. Sprawdzimy, co uda się zrealizować dzięki tym funduszom. W programie także o kolejnym rekordzie w kolejach mazowieckich. A na koniec zaprosimy na ostatni w tym roku Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Mikołaj Michalecki.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Ogromne wsparcie unijne trafiło do regionu ostrołęckiego. Blisko 23 miliony złotych pozwoli na uruchomienie Centrum Usług Społecznych w Ostrołęce oraz w gminie Szulborze Wielkie, a także na rewitalizację czterech obiektów tworzących historyczny kompleks ratusza miejskiego w Ostrołęce. To ważne inwestycje, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
2: Usługi społeczne dla mieszkańców są bardzo ważne i rozszerzamy te usługi. To już nie są te miejskie pomocy społeczne, tylko rozszerzamy te usługi. A jeśli chodzi o rewitalizację, szanowni państwo, to wszyscy wiemy, że te budynki po prostu potrzebowały rewitalizacji. To są cztery budynki.
1: Te projekty ułatwią życie mieszkańcom Ostrołęki i okolic, podkreśla prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
3: Chcemy, aby ta dostępność do urzędu była bardziej otwarta na mieszkańców, na osoby niepełnosprawne. Do tej pory na przykład nie było windy, a ta rewitalizacja przewiduje również właśnie wsparcie tych osób niepełnosprawnych, żeby dostęp do tej urzędniku był zdecydowanie łatwiej. Więc ten remont naprawdę będzie miał charakter generalny i kapitalny.
1: Gmina Szulborze Wielkie dzięki wsparciu otworzy Centrum Usług Społecznych, w którym wsparcie otrzyma kilkudziesięciu mieszkańców gminy, w tym m.in. rodziny z dziećmi, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami i w kryzysie bezdomności.
0: Warto wiedzieć.
1: Samorząd Województwa Mazowieckiego zakupił dom oraz pracownię Wojciecha Fangora i jego żony w Błędowie. Piecze nad miejscem, w którym przez lata powstały dzieła jednego z najważniejszych polskich artystów XX wieku, będzie sprawowało Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Chcemy udostępnić to miejsce zwiedzającym, ale także artystom, mówi marszałek Adam Strudzik.
4: To będzie takie miejsce, do którego będą mogli przyjeżdżać i turyści, i znawcy sztuki, ale też młodzi na przykład artyści, przedstawiciele uczelni plastycznych czy sztuk wyższych związanych ze sztuką.
1: W domu Wojciecha Fangora w Błędowie będą prezentowane dzieła, archiwalia i pamiątki związane z artystą i jego twórczością. Położona nad rzeką Mogielanką posiadłość to dawny młyn otoczony rozległym parkiem o powierzchni blisko 2 hektarów. Nabycie przez Samorząd Województwa Nieruchomości w Błędowie jest wynikiem wieloletnich rozmów, zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski.
5: Rozpoczęliśmy kilka lat temu rozmowy z fundacją, z panem Piotrem Patkowskim jako prezesem fundacji Fangora. Element, który był dla nas bardzo ważny, to odkupienie od właścicieli, a więc pana Piotra, fundacji, odkupienie nieruchomości, gdzie tworzył Fangor, gdzie ostatnie lata życia spędził i stworzył coś wyjątkowego.
1: A więcej o fundacji Wojciecha Fangora i twórczości artysty można usłyszeć w najnowszym odcinku podcastu Halo tu Mazowsze.
0: Czy wiesz, że...
1: Już po raz 16 Samorząd Województwa Mazowieckiego przyzna nagrody najbardziej aktywnym i zaangażowanym wolontariuszom oraz liderom społecznym. Kandydatów do konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu można zgłaszać do 30 września. Celem konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu jest nagrodzenie wolontariuszy i liderów społecznych, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
6: Czekamy na zgłoszenie wolontariuszy młodzieży, wolontariat dorosłych, wolontariat seniorów, ale także nagroda dla mieszkańca Mazowsza. To ważne, żebyśmy w naszym programie Mazowieckie Barwy Wolontariatu nagradzali wolontariuszy, ale także liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i na rzecz mieszkańców. Chcemy uhonorować tych najlepszych, więc zachęcamy bardzo serdecznie.
1: A na laureatów czekają nagrody finansowe. Wolontariusze indywidualni otrzymają 3000 zł, grupy oraz szkolne i studenckie koła wolontariatu 4000 zł, a laureat w kategorii specjalnej otrzyma 5000 zł.
0: W drodze.
1: Coraz więcej osób chce podróżować pociągami kolei mazowieckich. Spółka odnotowała znakomity wynik przewozowy po pierwszych 6 miesiącach bieżącego roku. W pierwszym półroczu liczba pasażerów wzrosła o ponad 4 miliony w porównaniu do analogicznego okresu w 2025 roku. Na dynamiczny rozwój spółki wpływa wiele czynników, Podkreśla Donata Nowakowska, rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich.
7: Dynamiczny rozwój spółki jest możliwy dzięki konsekwentnej realizacji strategii taborowej, obejmującej zarówno modernizację pojazdów starszego typu, ale przede wszystkim zakupu nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.
1: Obecnie Koleje Mazowieckie stanowią ponad 16,5% całego rynku kolejowego w Polsce.
0: Gdzie na weekend?
1: To już ostatni Mazopiknik w tym roku. Impreza kończąca cały cykl odbędzie się w Nowym Dworze Mazowieckim. Tradycyjnie na uczestników czeka moc atrakcji i wydarzeń, a w tym roku było w czym wybierać, podkreślają mieszkańcy Mazowsza, biorący udział w piknikach.
8: Bardzo dobrze, bo u nas tak mało tych badań jest ciągle, także dobrze, bo wszystko można sobie zrobić.
9: Po prostu człowiek nie ma czasu się na co dzień badać, bo pracuje, jest zagoniony, a tak jest okazja przyjść od ręki za darmo.
10: Teraz robię badania, płuca.
11: Dla dzieciaków wszystkie są interesujące i jesteśmy właśnie dzieciaczkami, tam biorą udział w graniu. I...
12: No jak najbardziej, integracja jest bardzo potrzebna, także my jesteśmy bardzo zadowoleni. No coś się dzieje, oby się nadal działo.
1: Gwiazdą wieczoru w sobotę będzie Kamil Bednarek. Mazopiknik rozpocznie się o 13 w Twierdzy Modlin.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Weekend w dobrym nastroju.

0: Ministerstwo Książek.
1: Przeczytałam piękną książkę zaliczaną do klasyki włoskiej literatury współczesnej i bardzo chcę Państwu o niej opowiedzieć. Została zekranizowana w 2002 roku. Rolę główną grała w filmie Sofia Loren. Książka zatytułowana jest Francesca Inunziata. Napisała ją Maria Orsini Natale, a wydało ją w Polsce wydawnictwo Znak Koncept. To opowieść o kobiecej sile, o kaprysznym losie i wielkich wydarzeniach historycznych, które wpływają na codzienność ludzi. Rodzina Franceski pochodzi z gór. Dziadek miał młyn przy wodzie. Spadzie i był otoczony kobietami, żoną, córkami i wnuczkami. Młyn dawał im życie bez głodu i nędzy. Wszyscy wytwarzali makaron, pracując wspólnie, susząc go na słońcu i wyrabiając wymyślne kształty. Sprzedawali go w porcie, dyplomatom, marynarzom, właścicielom zajazdów, hoteli czy knajpek. Byli poddanymi króla obojga Sycylii, królestwa Neapolu z dynastii Bourbonów. Cierpieli razem z królem, na którego przeprowadzano zamachy, modlili się do świętych o jego zdrowie, na Piemontczyków, czyli Włochów z północy, patrzyli podejrzliwie. Jeden z dyplomatów pomógł dziadkowi Franceski przeprowadzić się z gór na zbocza pomrukującego Wezuwiusza. Dyplomata był wielkim smakoszem makaronu i chciał mieć do niego bliżej. Przeprowadzka umożliwiła rozwój manufaktury dziadka. Do tego ojciec Franceski, marynarz, który w końcu osiadł przy rodzinie, zaczął kupować prasy i różne urządzenia umożliwiające ograniczenie pracy ludzi. A chodziło o pozbycie się niektórych kłótliwych wiejskich kobiet, gotowych do bitki, wyzwisk i krzyków. Nadszedł rok 1861. Poddani Bourbona szeptali nazwisko Garibaldi, trochę je przekręcając, ale szeptali je ze strachem. Zostali zmuszeni do zjednoczenia, ale nigdy się z tym nie pogodzili. Ani dziadek, ani sama Franceska. Piemontczycy stali się dla nich symbolem siły, przymusu i obcości. Ale to Franceska wprowadziła produkcję ich rodzinnego makaronu na inny poziom, bardziej zmechanizowany, rozwinięty, dający większe możliwości. Franceska urodziła 9 dzieci. I kiedy jedno z nich jest ciężko chore, obiecuje Bogu, że jeśli wyzdrowieje, ona da dom jakiejś sierocie. Tak się dzieje i do domu Franceski trafia Nunziata. Okazuje się, że kilkuletnia dziewczynka ma większą smykałkę do interesów i pracy niż jej własne dzieci. Franceska daje dziewczynce dom, wykształcenie, pracę i posag. Po zjednoczeniu Włoch animozje, chociaż to może zbyt delikatne określenie, wcale nie cichną. Franceska jest wciąż wroga Piemontczykom, a rozwój przemysłowy i rośnięcie w sile ruchu robotniczego stają się zagrożeniem dla jej manufaktury. Jeśli wytwarzanie makaronu będzie możliwe wszędzie, bez tego słońca i bez muśnięcia palcami rzemieślników, to jaką będzie miała przewagę? Leon XIII pisze Rerum Novarum. Biorąc w obronę ludzi pracy, Franceska spiera się o to ze swoim synem, nazywając go pięknoduchem i marzycielem, który nie rozumie życia. Ona je dobrze zna. Zna też gorycz miłości, naznaczonej zdradami, hazardem i trwonieniem rodzinnej fortuny, wypracowywanej przecież przez nią. Nunziata wyrasta na piękną pannę. Oglądają się za nią synowie Franceski i wielu mężczyzn odwiedzających willę. Kiedy Nunziata się wyraźnie zaokrągla, trzeba wydać ją za mąż. Dziewczyna w posagu chce maszyny do makaronu. Do końca życia pozostaje lojalna wobec swojej przybranej matki i jej rodziny. A świat zakończył pierwszą wielką wojnę i gna nad kolejną przepaść. Książka Marii Orsini Natale ma wszystkie cechy dobrej sagi rodzinnej. To naprawdę przepiękna opowieść, poruszająca, przenosząca nas w prawdziwy włoski klimat, nie ten znany z wakacji all inclusive, ale ten ukryty za ludzkimi wierzeniami, obyczajami, przesądami, dążeniami, namiętnościami, z włoską codziennością, która pachnie ziemią, owocami, kwiatami, ciepłym powietrzem i makaronem. Franceska Inunziata. Piękna książka wydana przez wydawnictwo Znak Koncept.
0: Ministerstwo Książek.
1: Historia Rzymu jest historią papiestwa, historią świętych Piotra i Pawła, którzy przynieśli tam chrześcijaństwo, pierwszych wspólnot i biskupów Rzymu, którzy raczej musieli liczyć się ze śmiercią i prześladowaniami niż bogactwem i prestiżem. Potem, kiedy chrześcijaństwo stało się religią panujących, cesarzy i królów, rola papieży rosła. Papież był nie tylko biskupem Rzymu, przewodnikiem duchowym tysięcy, potem milionów ludzi, ale też rozgrywającym w polityce międzynarodowej. Rzym to miasto grzeszników i świętych, miasto papieży, czczonych przez wiernych, wyganianych przez władców, którzy akurat sprawowali rządy w Italii. Rzym to miasto świadek relacji papieży z Napoleonem, Mussolinim, królem i premierami Włoch. Świadek potęgi papiestwa, w sensie również politycznym. Świadek rozlewania się rewolucyjnych idei, jednoczenia Italii, najazdów wspomnianego Napoleona, rodzenia się faszyzmu i współpracy z Hitlerem, wyzwalania Włoch i bombardowania. W końcu nowoczesności, która sprawia, że Włosi są coraz mniej przywiązani do zasad głoszonych przez Kościół katolicki i jego symbol, biskupa Rzymu. Ale kiedy turecki zamachowiec strzela do papieża, Rzymianie modlą się o jego zdrowie i znów staje się im bliższy. Mimo 70% poparcia dla aborcji, to jeszcze w latach 80., czy kilkuprocentowego uczęszczania na niedzielną mszę świętą, Rzymianie w swoich knajpkach, restauracjach, kawiarniach mają za ladą zdjęcie uśmiechniętego papieża. Jessica Wernberg jest historykiem i badaczką. Napisała książkę, w której opisuje, jak bardzo losy miasta splecione są z papiestwem. Tytuł tej książki to Rzym, miasto Boga, opowieść o świętości i władzy, a wydało ją wydawnictwo Znak. We wstępie autorka pisze, że w sercu historii Rzymu trwają papieże niewzruszeni, chociaż monarchie, dyktatury i imperia odchodziły w niebyt. Siłę autorytetu, która wychodzi od samego Jezusa Chrystusa, szybko dostrzegli świeccy władcy, szukający legitymizacji swoich rządów. W efekcie państwo kościelne ciągnęło się przez cały Półwysep Apeniński. Także potem, kiedy terytorialnie państwo kościelne przestało istnieć, nie zmieniło się pielgrzymowanie rządzących do papieskiego tronu, od Mussoliniego aż po Emmanuela Macrona. Jak pisze Jessica Wernberg, chociaż kościół staje się coraz bardziej globalny, jego serce niezmiennie bije w Rzymie. Mit miasta zakorzenia się w kulturze tak bardzo, że jego nazwa staje się synonimem samego katolicyzmu. Mamy tu opowieści o Rzymie cesarskim, podbitym, zjednoczonym, współczesnym, Rzymie pogańskim, wczesnochrześcijańskim, Rzymie papieży walczącym z ideami mogącymi zachwiać posadami chrześcijaństwa, ale też poszukującym dróg dotarcia do człowieka zanurzonego w nowoczesności, ze słabnącą rolą kościoła. W Rzymie wiara i polityka nigdy nie były rozdzielone. Nie przypominam sobie, żeby ktoś tak pisał o tym mieście, zagłębiając się w jego różne tożsamości splecione nicią tkaną przez biskupów Rzymu. To nie jest prosta historia i oczywista tożsamość. W mieście, w którym było tak wiele idei, wierzeń, przekonań i aspiracji, kolejne warstwy tożsamości nakładały się na siebie. Świetnie wydane i opowiedziane Rzym, miasto Boga, Jessica Wernberg od wydawnictwa Znak.
0: Ministerstwo Książek.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Weekend w dobrym nastroju.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego synka Mateusza. O pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi, chroń przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie. Modli się Iwona. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. Za zmarłą Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, Piechowskich, Polkowskich, Ciemieniewiczów i Stanisława Zaręby, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadzia Serafinę, Teresę Chochowską, Marysię Kuleszę i Michała Nawrockiego. Miłosierny Boże, daj życie wieczne w Twoim domu duszom świętej pamięci Reginy, Ludwika i Stefana Gniazdowskich oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich i Seków. Boże, daj pokój na świecie. Polecam intencje Panu Bogu wiadomą. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny, cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętych pamięci moich kochanych rodziców, mamę Władysławę i tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa i Jana. O Boże, błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O wszelkie łaski Boże dla Hani. O wszelkie łaski Boże błogosławieństwo dla Roberta. Ojcze niebieski i miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary. Ty się tym zajmij. Mateńko kochana, miej w opiece duszę świętej pamięci Doroty Wierzbickiej w pierwszą rocznicę śmierci. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną, Łukasza, córki Marty, wnusi Gabrysi, Poli, siostry Danusi z rodziną Tadzia i Henryka Kuźmienko.

i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: Godzina wiary. Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, 9 września obchodziliśmy Światowy Dzień FAS. Jego celem jest przypomnienie społeczeństwu, że kobiety w stanie błogosławionym nie mogą pić nawet najmniejszej ilości alkoholu w żadnej postaci. Jeśli nie przestrzegają tego zakazu, to ich dzieciom grożą poważne konsekwencje zdrowotne. FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy, to zespół wad wrodzonych, obejmujący zaburzenia fizyczne i umysłowe dziecka. Może on wywołać niepełnosprawność umysłową, wiele dysfunkcji mózgu oraz anomalie rozwojowe i prowadzić do zaburzeń zachowania. Autorami tej inicjatywy pod koniec ubiegłego wieku byli rodzice wychowujący dzieci z FAS. Wybrali oni dzień 9 września, który jest 9 miesiącem roku, aby uświadomić, że przez 9 miesięcy kobiety w ciąży obowiązuje bezwzględna abstynencja od alkoholu. Mimo że ta wiedza staje się coraz bardziej powszechna, to jednak nadal tysiącom dzieci alkohol odbiera zdrowie i szanse na normalne życie. Eksperci szacują, że rocznie w Polsce rodzi się 9 tysięcy dzieci z pełnoobjawowym FAS. A jeszcze więcej, bo aż 90 tysięcy dzieci przychodzi na świat z pewnymi niekorzystnymi skutkami, które noszą nazwę spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, czyli FASD. Trzeba więc stale przypominać, że nawet niewielka ilość alkoholu, na przykład jedno piwo czy lampka wina, wystarczy, aby wyrządzić poważne szkody zdrowotne dziecku rozwijającemu się w łonie matki. Pomyślmy dzisiaj, że przyrzeczenie stania na straży budzącego się życia, wypowiedziane w jasnogórskich ślubach narodu, obejmuje także troskę o abstynencję od alkoholu wszystkich matek noszących pod sercem swoje dzieci i karmiących je piersią. Ta troska jest nie tylko ich obowiązkiem, ale także ojców dzieci, najbliższej rodziny i wszystkich odpowiedzialnych za zdrowie matki i dziecka. Oni powinni wspierać matkę i dziecko, chronić przed niebezpieczeństwem i świadczyć, że dar życia, jak mówią jasnogórskie śluby, jest największą łaską ojca wszelkiego życia i najcenniejszym skarbem narodu. Kochani, pod koniec sierpnia Ojciec Święty Leon XIV spotkał się z osobami zajmującymi się problemem narkotyków. Podczas audiencji padły niezwykle ważne słowa, ukazujące źródło tragedii zniewolenia nałogami. Ojciec Święty powiedział, że uzależnienia są złożonym zjawiskiem, które ukazują porażkę odczłowieczonego świata. To prawda, że świat, w którym przestaje się cenić życie człowieka, w którym brakuje prawdziwej miłości opartej na Bożym prawie, taki świat staje się niebezpiecznym, wrogim dla człowieka miejscem, w którym króluje cierpienie, samotność, rozpacz. Świat bez Boga jest światem, który jest zawsze przeciwko człowiekowi. Taki świat jest jedną wielką porażką. Jakże wielu ludzi, zwłaszcza młodych, ufa jednak tym, którzy ukazują życie bez Boga, bez Jego praw, jako życie w prawdziwej wolności. A kiedy doświadczają tragicznych konsekwencji tego kłamstwa, zdarza się, że szukają rozwiązania swoich życiowych problemów w samounicestwieniu. Podczas wspomnianej audiencji papież Leon XIV podkreślił też niezastąpioną rolę rodziny w ochronie przed uzależnieniami. To właśnie rodzina jest miejscem, w którym pielęgnuje się życie człowieka, otacza się je troską i kształtuje jego przyszłość. Papież dodał, że nie ma lepszej obrony przed narkotykami niż dobra rodzina. To dotyczy, kochani, wszystkich problemów uzależnień. Ksiądz dr Marek Dziewiecki często podkreśla, że problemy alkoholowe i inne uzależnienia popadają najczęściej ludzie, dla których życie staje się coraz większym ciężarem, bo wiąże się z pasmem porażek, cierpienia, niepokojów, lęków. Czasem to wszystko jest skutkiem osobistych błędów czy grzechów danej osoby. Czasem jednak jest to głównie skutkiem zła popełnionego przez innych ludzi. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy dzieci mają rodziców w kryzysie, gdy nie doświadczają w domu miłości, gdy nie otrzymują od rodziców solidnego wychowania, albo gdy ulegają destrukcyjnemu wpływowi rówieśników czy demoralizatorów. W obliczu życia, które dręczy zamiast cieszyć, każdy z nas ma dwie możliwości. Albo zmieniamy siebie i poprawiamy naszą sytuację życiową, albo usiłujemy uciec od prawdy o sobie i szukamy chwilowej ulgi czy zapomnienia poprzez alkohol, narkotyk, hazard, seks, ucieczkę w świat wirtualny. Bądźmy świadomi tych problemów, a w trudnych sytuacjach życiowych, także tych związanych z uzależnieniami, szukajmy zawsze dobrych rozwiązań, które oparte są na wierze, nadziei i miłości. Szczęść Boże!
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

poczuciu niemocy, Jezu, ufam Tobie. Najświętszy Duchu, czyń mą bezsilność siłą, bylebym uczynił tyle, ile mogę. Zdobędę wtedy ja łotr, Królestwo Boże.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
3: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
2: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

Codziennie blisko ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Radio Nadzieja.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Weekend w dobrym nastroju.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki. Do przemilczenia bałem się powiedzieć: pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żart,

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Wieczór w dobrym nastroju. W dobrym nastroju.

Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki. Do przemilczenia bałem się powiedzieć, pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żar.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być datą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak i chociaż